nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

Każdy tu wie, że jestem królem tańca. Na fliperach mam wszystkie rekordy. Jak ktoś się dzieli, to tylko forty. 20%

pierwszy raper, nie było jeszcze stringu. Kazek z Peweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie to tym.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: tak nam się zrobił czwartek. Dzień dobry.
1: Jasne, sam się zrobił. Ja to pracuję od poniedziałku, żeby jak najszybciej przed piątek, a bez wątpienia elementem oczekiwania na piątek jest także przyjemność poranka czwartkowego.
0: Dziękujemy ci, Irek, za ten wysiłek.
1: No i teraz dobrze.
0: Asia Meus, Irek Jakubek.

0: Khalid i hity na maksa, dzięki którym czwartkowy poranek jest jeszcze przyjemniejszy.
1: I odkrycie, które zmieni wasze życie. No. Naukowcy potrzebowali badań, żeby stwierdzić, że zwierzęta żyjące w miastach zachowują się inaczej niż te, które żyją na wsiach.
0: Tak coś czułem, bo ta krowa na wsi, to ona daje mleko, a krowa w mieście stoi teraz na tym zielonym, a mogłaby już jechać.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseledu.pl.
3: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
4: I po reklamie.

0: Już prawie szósta, dużo informacji z regionu, za parę chwil w RMF Max.
1: Prawie 90% Polaków, to jest w ogóle szokujące, dorosłych Polaków żyje inaczej niż zakładało.
0: Mnie bardziej interesuje to pozostałe 10%, bo to najpewniej są ci, którzy nie mieli planu, nie mieli oczekiwań i udaje im się w życiu uniknąć rozczarowań, czego Państwu i sobie życzymy.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Kujawsko-Pomorski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do odwiedzania dentobusu. Jest to mobilny gabinet stomatologiczny, w którym znajdują się niezbędne narzędzia. Rozwiązanie zostało wprowadzone z myślą o dzieciach oraz młodzieży z mniejszych miejscowości.
3: Dentobus jest w pełni wyposażonym stomatologicznym gabinetem zabiegowym, dysponującym m.in. specjalistycznym, sterowanym elektronicznie fotelem dentystycznym, zestawem punktowego RTG oraz niezbędnymi narzędziami stomatologicznymi. Są w nim udzielone świadczenia ogólnostomatologiczne oraz profilaktyczne zawarte w koszyku świadczeń gwarantowanych dla dzieci i młodzieży do lat 18.
2: Mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. Warto dodać, że w ubiegłym roku z dentobusu skorzystało prawie 9 tysięcy młodych osób z naszego regionu. Ratownicy medyczni z Kujaw i Pomorza nadal czekają na kamizelki ochronne. Narodowy Fundusz Zdrowia zdecydował o przesunięciu terminu. Specjalistyczne kamizelki chroniące przed ciosami nożem czy szpikulcem mają się pojawić w ambulansach dopiero pod koniec tego roku.
4: Czekam na te kamizelki. Oczywiście rozumiemy jak tutaj postępowanie i organizację ze strony Ministerstwa Zdrowia, więc jakby nie jest dla nas to problem. Jak zawsze uważamy na miejscu zdarzenia, jeżeli tylko wiemy, że coś jest, że sytuacja jest niebezpieczna, nie wchodzimy do takiego miejsca, czekamy na patrol policji, wspólnie z patrolem policji wchodzimy w miejsca, które są potencjalnie mogą być niebezpieczne.
2: Mówił Krzysztof Wiśniewski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Kolejna metamorfoza we Wrocławku. Kamienica przy ulicy Maślanej jest już gotowa na przyjęcie nowych mieszkańców. Lokatorzy wprowadzą się do w pełni wykończonych mieszkań. Przygotowano 23 lokale pod klucz. Znajdzie się też miejsce na nowy biznes, bo na parterze zaplanowano lokal usługowy. Inwestycja powstała dzięki wsparciu z Banku Gospodarstwa Krajowego. W RMF Max zaglądamy do Centrum Kultury Browar B. W gmachu przy ulicy Łęckiej można podziwiać wrocławską kolekcję Wag i Miar. Na ekspozycji zgromadzono blisko 10 tysięcy unikatowych eksponatów z ponad 20 krajów.
5: Wśród nich wagi równoramienne, bez zmiany, wagi stołowe, sprężynowe, sklepowe, mnóstwo różnego rodzaju odważników, tysiące odważników.
2: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Wrocławku Lidia Piechocka-Witczak. Zmieniamy temat. Macie już plany na niedzielne popołudnie? Wrocławskie zbiory sztuki mają ciekawą propozycję dla miłośników historii. W gmachu Muzeum przy ulicy Zamczej o godzinie 12 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Dzieje sztuki w Zarysie. Tym razem tematem przewodnim będzie pełne wdzięku i elegancji rokoko.
6: Rokoko, taniec form i dekoracji, czyli płynna linia, roztańczona, nawiązanie do tańców dworskich poprzez formy dekoracyjne w architekturze.
2: Mówił Jerzy Jabczyński z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Wrocławku.

0: Tylko Eben ma ten moc, żeby mnie powstrzymać. To był Eben. Przed momentem. Już się paliłem, żeby wam powiedzieć trochę wcześniej niż o 6:10 o wielkim porannym zamieszaniu, które na ulicach Krakowa. Sorry Polska, wybaczcie, ale mam znajomych, którzy jadą codziennie rano alejami Trzech Wieszczów od Jubilata w kierunku Kleparza. Jest gigantyczna awaria wodociągowa.
1: I to się przełoży także na ruch drogowy, bo dostępny do jazdy będzie tylko skrajnie lewy pas. No i już wiecie, co to znaczy w Krakowie.
0: Normalnie są trzy, w tym bus pas, a teraz jest jeden, na którym mają się zmieścić wszyscy, więc będzie klasyk z północy dzisiaj w nocy. Posuń się. Zrób miejsce. Świat też się spieszy o 6:10. Tu RMF Max.

0: stare, które powodują, że zawsze zdążysz. Także w czwartek o 6.18 John Summit i Chainsmokers reprezentują tę grupę i grali przed momentem w RMF Max.
1: A teraz trzymajcie się mocno, bo to jest informacja, która naprawdę może wiele zmienić w życiu. Eksperci przekonują, że prawdziwe poczucie spełnienia i satysfakcji z życia może się pojawić u nas ludzi dopiero po 70.
0: O, po 70 roku życia. A ja wszystko ci wytłumaczę, Aśka, bo do 70 to szukasz satysfakcji, to tu, to tam,
1: no tak.
0: Rozglądasz się, hop, hop, satysfakcja, gdzie jesteś. A po 70 to już do ciebie dociera, że raczej ją znalazłaś. I zaczynasz się nią delektować. Ale to jeszcze przed tobą bardzo
1: ja cały czas
0: dużo czasu. No, dużo czasu, jeszcze długo będziesz szukała, no już dopiero po 70 ją znajdziesz.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
14: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: A cappuccino też za 7?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
19: I po reklamie.
20: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
21: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
22: Hity na maksa.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
21: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Właśnie tak sobie trzeba powiedzieć. Beautiful now. Beautiful. I jak sobie now tak głośno powiecie w czwartek rano przy RMF Max, to tak właśnie będzie. Działa? Działa?
1: Beautiful
0: no,
1: now.
0: No widzicie, jak działa. No.
1: Są ekstra. No nie wiem. 28 minut i godzina 7. Doktor Meus, Joanna, Irek Jakubek.
0: Nic nie zapiszę.
1: Siemano rano. Ja mam odkrycie naukowe, które zmieni twoje podejście do życia o poranku.
0: O, proszę.
1: Twoje, droga słuchaczko, i twoje, Asia, też. No. I wszystkich słuchaczy również. Również jak się chcemy odstresować, naukowcy udowodnili, to trzeba wzdychać.
0: Aha!
1: Więc to nie jest pretekst, by się pokłócić, że on tak sapie. No, on sapie, że coś chodzi.
0: On właśnie sapie po to, żeby nie krzyknąć.
1: On się odstresował.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: I godzina 7 tu RMF Max i wasze ulubione hity na maksa.
1: O 7 flesza, w nim protesty w Warszawie, awaria i korki w Krakowie. RMF Max i słońce na niebie.
0: Super, dla równowagi zostańcie, na szczegóły będą o 7.
2: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
4: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
12: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
13: A nie mówiłam?
12: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
14: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
15: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
16: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
17: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
19: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
2: Włocławek 89 i 2 FM.
1: 21 maja, czwartek, wybiła 7. Kinga Nega. Zapraszam na przegląd najważniejszych tematów w RMF Max. Polska będzie uczestniczyć w rozmowach dotyczących rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Mają się one odbyć w najbliższych tygodniach. Szef MON-u uważa, że jest szansa, by zwiększyć obecność amerykańskich wojsk w Polsce.
0: Minister mówił tutaj o świetnych relacjach z Amerykanami. Przekonywał, że wielokrotnie słyszał od swoich rozmówców z USA, że Polska jest modelowym sojusznikiem i bardzo ważnym partnerem dla Waszyngtonu. Ale padło też słowo o bardzo dobrych relacjach wokół obecności wojsk amerykańskich w Polsce wewnątrz kraju.
1: Tyle Michał Radkowski. Nie dla Zielonego Ładu, zamykania kopalń i zwolnień grupowych. Na moment wracamy do wczorajszego dużego protestu antyrządowego związkowców, który odbył się w Warszawie.
21: Ja mam wnuków, walczę o to, żeby im się lepiej żyło.
22: Nie można budować bezpieczeństwa energetycznego na gazie, którego w Polsce po prostu nie ma. Dlatego uważamy, że ewolucja, a nie rewolucja i przejście łagodne z wyłączaniem elektrowni węglowych.
1: Manifestacja przebiegała spokojnie, nie odnotowano incydentów. Teraz błyskawicznie przenosimy się z obecnej stolicy do dawnej. W Krakowie poważna awaria wodociągowa. W centrum miasta część mieszkańców Alei Krasińskiego nie ma dostępu do bieżącej wody. Są też utrudnienia dla kierowców. Od Jubilata w stronę Kleparza dostępny tylko skrajny lewy pas. Tworzą się korki.
14: To jest RMF Max.
1: Maj do tej pory nie rozpieszczał nas specjalnie, jeżeli chodzi o pogodę, ale nareszcie mamy dobre informacje. Dzisiaj niemal w całym kraju na termometrach pojawią się przyjemne wartości powyżej 20 stopni.
23: Tak na to czekałam, bo najbardziej lubię, jak można nareszcie wyjść i nie trzeba się ubierać tych kurtek, tylko można wyjść i w samym krótkim rękawku i no, super to jest.
24: A czy wy już zdążyłyście te swoje ciepłe ubrania gdzieś na dno szafy? Czy jeszcze trochę strach to chować wszystko?
25: Jeszcze są.
26: No ja już jakiś miesiąc temu, ale niestety trochę zmarzłam w międzyczasie.
1: Usłyszała w Parku Ujazdowskim Magdalena Greinert. Szczegółowa prognoza tuż po sporcie. Flash sportowy otwiera finał europejskich rozgrywek. Aston Villa z Pucharem Ligi Europy w finale klub z Anglii pokonał 3-0 niemiecki Freiburg. Mati Kasz kolejnym polskim piłkarzem z europejskim trofeum. Polski obrońca rozegrał całe spotkanie. Polscy siatkarze z wieloma debiutantami w składzie przegrali w Sosnowcu z Serbią 2-3. Był to pierwszy mecz towarzyski turnieju Silesia Cup. Nowy rozdział w historii Górnika Zabrze. Jest zgoda na sprzedaż 86% akcji klubu firmie jego piłkarza Lukasa Podolskiego. No i jak wspominałam we Fleszu, w końcu robi się cieplej. O poranku wszędzie już powyżej 10 stopni, a będzie więcej. 20 stopni dzisiaj w centrum, do 23 na południowym wschodzie. Wrocław, Opole, Zielona Góra. Tu dzisiaj sporo słońca i bez deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Po południu możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie, uwaga, zwłaszcza w centralnej i północno-wschodniej Polsce, również burze. Wiatr słaby, w czasie burz porywisty.
14: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
27: Ten fragment nie służy do ziewania. To jest wstawaj, nie udawaj. To jest RMF Max 300. Do wygrania za chwilę 4 minuty, teraz po 7.

0: funduje to poranne wzruszenie do przebudzenia. Fajnie to się wszystko układa. To jest RMF Max. 11 minut po godzinie 7.
1: Odcinkowy pomiar prędkości na A6 oszukiwał. Okazało się, że błędnie naliczał prędkość i nakładał niewłaściwe mandaty.
0: Od kiedy do kiedy można się odwoływać?
1: 29 kwietnia, 4 maja.
0: Super! Odcinkowy pomiar prędkości to jest fajny gość. On też pojechał na majówkę.
1: No, w sumie.
0: Asia Meus, Irek Jakubek. My jesteśmy od dobrych wiadomości. Pamiętajcie, poranek RMF Max.

0: Idealny numer na podróż do pracy samochodem i rowerem i pieszo. Ważne, żeby w głośnikach grało RMF Max i Bledka.
1: Jest cudowna. 20 minut po godzinie 7. Jesteście naszymi oczami. Dajcie znać, co za waszymi oknami.
0: Jak pisał MC Poeta. Kurczę, ja już do rymu do tego nie dołożę, ale powiem wam, że to, co za waszymi oknami, wysyłacie SMS-owo pod 3001 bez żadnych ekstra kosztów, a to wszystko po to, żeby za chwilę zabawić się w 300.
1: O Jezu, lubicie się zabawić o 300, grać razem z nami. SMS-owo 3001, co tam za waszymi oknami? Przypominam, jesteście naszymi oczami. SMS na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat, a 300 wy w tej zabawie już przygotowane.
2: Max.
1: 20, prawie 1 po 7.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
8: Jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
9: O kurde.
8: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
9: No jak najbardziej, jak najchętniej.
8: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
12: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
8: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
14: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
15: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
18: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
20: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyka zawsze po pierwsze.
23: Tu się czuję hity.
22: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Eye to była Sia. Jak Sia kręci, to na przykład widzimy, co my tam widzimy? Autostopowicza z kanistrem na benzynę.
1: Albo suszarkę pełną prania na swoim balkonie.
0: I zablokowaną bramę wjazdową widzicie teraz za swoimi oknami, za wszystkie wiadomości o tym, co u was przed oczami. Bardzo, bardzo dziękujemy. Witając Karolinę. Cześć, Karola!
2: Cześć, cześć.
0: Cześć, siemano rano. Jak u ciebie świat za oknem? Powiedz.
2: Właśnie stoję w korku na Słowackiego.
0: Oj, to ale a chociaż...
1: Przesuwa się powoli, czy tak stoisz i się nie ruszasz?
0: O, właśnie.
2: Nie wiem, ale współczuję tym, co ruszałem do pół godziny.
0: Okej! Okay. 7:30 teraz na zegarach. Dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości i jedziemy do miejscowości... Przyjaźni.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do miejscowości przyjaźni ma bliżej. Odpowiadasz tylko imieniem Asia albo Irek. Jak dobrze, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabieramy.
0: Wiadomo, przyjaźń czasem zmienia się w Kochanowice i ja do przyjaźni jadę z Kochanowic.
1: A ja jadę z miejscowości Lubienia.
0: Lubienia, kto ma bliżej, Asia czy Irek?
2: Aśka.
1: Ach nie, Irek, stuwa poszła. Drugie pytanie, 200 masz na koncie.
0: Tak jest, Aśka jedzie do legendarnej przyjaźni z gniewu.
1: A Irek, jak to Irek jedzie ze zgody,
0: tak
1: kto
0: jest.
1: Ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Aśka czy Irek, Aśka czy Irek, Aśka. O, wybierz mądrze. Irek.
1: A nie. Dobra, no, ja miałam bliżej. Masz jeszcze 100. Trzecie pytanie. Do przyjaźni Irek jedzie z zazdrości.
0: Aha, i pamiętaj, żeby nie odwiedzać już gniewu. I Asię z miejscowości Żalno do przyjaźni wskazać jako tę, która ma...
1: Kto ma bliżej?
2: Asia.
0: Dobrze!
1: Karolina!
0: Jak mogłem, tak ci to narysowałem.
1: Korek,
0: korek, stuwa, przyjaźń, RMF Max. Jest pięknie. Cudownego dnia dla ciebie.
2: Dzięki wzajemnie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max w każdy poranek, także ten czwartkowy, podrzucę wam tylko hity na maksa. Taką mamy umowę i się z tego wywiązujemy.
1: Róbcie głośniej radio w waszym samochodzie. Mając oczy szeroko otwarte na obwodnicach najróżniejszych miast w naszym kraju, bo na Podkarpaciu, na obwodnicy Jarosławia pojawił się czterokołowiec, wózeczek taki mały, elektryczny, z radosnym kierowcą, który między pędzącymi
0: samochodami, on też tam chciał przejechać?
1: Tak, i prawie jechał, ale policja mu niestety zabroniła jechać dalej.
0: No
1: i
0: na szczęście.
1: Zawinęli go. Nie wiem, czy na szczęście. Jak ci się już te buspasy w twoim elektryku znudziły, żądasz trochę większych wrażeń. No, hello. Ale jaka przygoda. I w radiu potem powiedzieli, do tego najlepszym RMF Max. Super. 21 minut i 8.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
6: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapwood Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapwood Premium. Pelet, który daje przewagę.
7: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł. 1,5 giga za 62 zł. 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
11: Kochana, ale masz wypieki.
12: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
11: Chodziło mi o te wypieki.
12: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
13: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
15: Włocławek 89,2 FM.

0: Ciekaw jestem, skąd oni wiedzieli, jakiej energii nam potrzeba najbardziej. O 7:49 dostajecie ją od nas, od RMF Max, u nas Another i 54 Ultra.
1: I nowy trend na wakacje. Playcation, czyli po polsku kolonie.
0: Kolonie.
1: Dorośli chcą znowu na kolonie i to ale już super. Się dzieje. Coraz częściej właśnie szukamy takich wakacji, które nie będą nudnym all inclusive na leżaku, tylko wszystko to, co mieliśmy za dzieciaka na kolonie.
0: Wiadomo, że my koloniści chodzimy w grupie, a przewodników mamy gdzie? W domu, bo niepotrzebni są nikomu.
1: Tak było. Zielone noce, Miss i Mister Kolonii.
0: No, i śluby jeszcze były kolonijne.
1: Były.
0: I tylko to jest pułapka. To jest pułapka z tym ślubem kolonijnym i misterem, bo wiadomo, że w jednym i w drugim przypadku to musi wygrać ta osoba, z którą przyjechaliście. Znaczy, dobrze by było. Za 10:08.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: wstał. Jeżeli lubicie zacząć dzień w tym rytmie, idealnie trafiliście. Tu są hity na maksa. Tu jest RMF Max.
1: I o 8:00 właśnie tutaj będzie flash informacyjny, a w nim ważne doniesienia z S11. Są utrudnienia.
0: Wielkopolska, pozdrawiamy, a wszystkich bez wyjątku zapraszamy na Stadion Narodowy najbliższy weekend. Tak, o Hemingway, a bilety będą do wygrania. Tak, tu w RMF Max zaraz po godzinie 8:00.
2: Reklama.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej

0: Eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki 605-662-505.
1: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
4: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
5: Tak, i to lepiej niż ja.
6: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
8: Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym Wzorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja tylko w CH Wzorcownia.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Wybiła 8 w RMF Max, skrót najważniejszych informacji. Kinga Nega, zapraszam na Flash, sport i pogodę. Wyjeżdżamy z Wami na drogi. O poranku utrudnienia w Wielkopolsce na odcinku między węzłami Poznań Północ, Poznań Rokietnica. Policja informuje o zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Wrocławia. Teraz krótka, ale dobra informacja dla kierowców. Dziś maksymalne ceny paliw nieco niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6,50 zł, o 2 grosze mniej niż wczoraj. O 3 grosze spada też cena za olej napędowy. Za litr zapłacimy maksymalnie 6,97 zł.
1: To jest RMF Max.
0: Na miliardy z unijnego programu Safe Polska będzie musiała poczekać. Mowa o zaliczce w wysokości 6,5 miliarda euro. Te pieniądze miały trafić do naszego kraju w ciągu kilku godzin od podpisania umowy z Komisją Europejską. Teraz okazuje się, że zostaną wypłacone dopiero na początku czerwca.
2: W Brukseli słyszę, że nie ma żadnego opóźnienia, że są po prostu procedury techniczne. Samo podpisanie umowy pożyczkowej nie wystarczy do wypłaty 15-procentowej zaliczki. Konieczne jest uzgodnienie porozumień operacyjnych,
0: wyjaśnia Katarzyna Szymańska-Borginią. Dzisiaj maturzyści ostatni raz chwycą za pióro czy długopis. Czwartek to ostatni dzień pisemnych egzaminów. Te odbędą się z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym. Dziś również egzaminy z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych dla absolwentów klas dwujęzycznych. Absolwenci szkół średnich mają kłopoty z finansami. Zadłużenie osób w wieku od 18 do 20 lat sięga już 100 milionów złotych.
3: Blisko 80% zadłużonych w tej grupie wiekowej ma zaległości do 5 tysięcy złotych. Choć kwota ta może nie wydawać się wielka, to dla osoby bez stałych dochodów jest to często bariera niezwykle trudna do pokonania,
0: podkreśla analityk Biura Informacji Gospodarczej Waldemar Rogowski. Piłkarskie święto w Anglii. Aston Villa wygrała z Freiburgiem 3-0 i została zwycięzcą Ligi Europy. Matty Cash to kolejny polski piłkarz z europejskim trofeum, co nas bardzo cieszy. Ale to też wyjątkowy moment dla trenera Anglików.
4: Trener Aston Villa Unai Emery został pierwszym szkoleniowcem, który wygrał Ligę Europy z trzema klubami, Sevillą, Villarrealem, a teraz także z Aston Villą. W sumie to jego piąta wygrana w tych rozgrywkach.
0: Tyle Wojciech Marczyk. Przenosimy się jeszcze na korty tenisowe. Katarzyna Kawa na drugiej rundzie zakończyła kwalifikację do wielkoszlemowego French Open. Z kolei mecz decydujący o awansie jutro rozegra Maja Chwalińska. Coś za coś. Ta zasada, jeżeli chodzi o pogodę, nadal aktualna, bo choć zrobi się cieplej, to pogoda będzie dynamiczna. Niemal wszędzie na termometrach od 20 do 23 stopni. Wyjątek to Pomorze i rejony górskie. Tam temperatura zatrzyma się w okolicach 17 kreski. W 5 województwach możliwe burze. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia. Chodzi o województwa warmińsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Prognozowane są tu silne opady deszczu, miejscami drobny grad.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: I powiem wam jedno, lepszego czwartku w tym tygodniu nie będzie. Wykorzystajmy jego wszystkie możliwości. 3,5 minuty po godzinie 8. Dobra energia z głośnika ustawionego na RMF.

0: dali, dali. Ciekawe, czy oni wiedzieli, tworząc ten numer, że będzie tak swojsko brzmiało.
1: Dali, dali, dali, dali,
0: bumba, bumba, szaba, dama, dama, more. 9 minut po godzinie 8. Wina i Vamero, Rise Up. Tak wam dobrze gramy. Hity na maksa tu w RMF Max.
1: Nietypowa sytuacja się wydarzyła, słuchajcie. Wojtek Szczęsny wczoraj przyszedł na kolację ze swoją żoną. I wszyscy komentują nie to, co Marina miała na sobie.
0: Pozdrawiamy,
1: ale
0: ściskamy oczywiście.
1: Oczywiście, chociaż wyglądała zjawiskowo, ale wszyscy mówią o tym, co założył Wojtek. Bo Wojtek na tą kolację kończącą sezon w Barcelonie założył białą koszulę.
0: Super.
1: Ze śladem przypalonego żelazka.
0: I to jest przypal dnia.
1: Co, przypal jak przypal. $1000 kosztuje taka koszula. Naprawdę? Marki Vêtements.
0: Ja mogę ci zrobić taki Vêtements za darmo. Za darmo przypalone koszule. Asia Meus.
1: Irek Ogarniak.
0: Tak,
1: spoko.
0: Irek Jakubek. Deska do prasowania sama się rozkłada.

0: gramy, bo wy to kochacie. Mamy taki prosty układ w RMF Max. Gramy tylko to, co wam robi najlepsze poranki. I tak jest właśnie z tym numerem Satellites, 18 po 8.
1: Prosiliście o bilety na Taco Hemingwaya. Żeby były podwójne, żeby było ich dużo i najpóźniej w czwartek. Dziś jest czwartek, są podwójne, jest ich dużo i są do wygrania w RMF Max.
0: Dokładnie tak, mamy podwójne wejściówki na jutrzejszy koncert Taco na Stadionie Narodowym.
1: Tak jest.
0: No i mogą być wasze, tylko trzeba sobie wyobrazić, że macie na tym koncercie taki wielki karton.
1: O, bierzecie tą tekturę.
0: Tak.
1: Tekturę, stoicie z taką normalnie tekturą 2x2, no prawie, no metr na metr i piszecie tam coś, co Taco Hemingway będzie mógł przeczytać ze sceny.
0: No i co byście na tym wielkim kartonie metr na metr napisali, to nam teraz głosówką nagrajcie i wyślijcie na naszego maksowego messengera.
1: Dzień dobry. Tak też.
0: Też można. Tak, można też nawet dzień dobry Taco, lubię cię.
1: Tak, dzień dobry z przodu, a do widzenia z tyłu. Jak już będzie
0: to by było zabawne,
1: po koncercie. Piszcie na coś na swój karton, piszcie coś na wielkie transparenty, wrzucajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, 2 podwójne do wygrania o poranku, a rozdawać będziemy bilety na Taco Hemingwaya dzisiaj przez absolutnie cały dzień. RMF Max.
2: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Playlista, co zrobić dzień.
3: Niech się dzieje.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Two ships in the night.

0: Maxa są tu w RMF Max, także o 8:30 i wejściówki na koncert, na którym chce być absolutnie cała Polska, Stadion Narodowy, Taco Hemingway w piątek i w sobotę, a wejściówki do zdobycia dziś w RMF Max.
1: I żeby złapać wejściówkę, trzeba było się pochwalić, co by się napisało na takim wielkim kartonie, transparencie, będąc już pod sceną na tym koncercie.
0: Rafał.
2: Tako, pożycz stówę.
0: Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. Ola ma idealny pomysł na napis.
3: Zrobiłam ten transparent w godzinach pracy.
0: Nie powiemy szefowi, co się dzieje u ciebie w firmie o 8:31.
1: Absolutnie, super pomysł, także od Michała.
0: O, Michał Sadownik, słuchajcie, tu będzie podwójna wejścióweczka na taką.
4: Ja bym powiedział, żeby tam napisać na takim banerze.
0: No.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca. Pozdrawiam, Michał z tej strony.
0: Trochę się jednak opłaca, podwójna wlotka na Taco Hemingwaya dla ciebie.
4: Sadownictwo i rolnictwo się nie opłaca.
0: Już wiem.
1: Szukajcie Michała pod sceną z tym transparentem, podobnie jak Julii.
5: Tako, Filipek Junior ma już 3 latka. Przypomnij sobie ten klub w Londynie.
0: Czekam na ciąg dalszy tej historii. Julia, także z podwójnym wjazdem na Taco Hemingwaya. Więcej wejściówek dziś przez cały dzień.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: kolejny z hitów na maksa, który jak się rano do człowieka przyklei, to potem przez cały dzień się chodzi, się nuci, tiri, tiri, tiri, tiri. I tak się poznaje swoich ludzi. Widzisz takiego człowieka i wiesz, że on też słucha maksa.
1: Jak słucha maksa, to po tiri, tiri dodaje jeszcze bomba. 22.
0: No właśnie.
1: No, 22 minuty. I godzina 9. 6.50. Benzynka, dieselek 6.97. Poczyniliśmy zaawansowane analizy.
0: Tak, jest taniej niż było wczoraj.
1: Tak, i taniej niż będzie jutro. Bo przed weekendem zawsze drożeje. Niech wam się dzisiaj samochód zrobi głodny.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

0: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 zł przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.

0: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 10 minut do 9. Idealna pora, by przejść w tryb wakacje.
1: Prawda? O, jak pięknie. A na wakacje, wiadomo, przyda się taki bufor finansowy, pieniądze ekstra.
0: Aśka nic na sobie nie ma. Przepraszam, takiego co zwykle ubiera do pracy, chciałem powiedzieć, bo jesteśmy na wakacjach. No bufor finansowy. Jezu, nie wiedziałem, że tak to nazywasz.
1: Dobra,
0: bufor finansowy.
1: Mamy dla was kasę i to nie mało. My chcemy ją wam rozdać najlepiej, sprawnie i szybko. Dlatego mamy dla was super rundę, super okazji w zabawie. Za dużo, za mało.
0: 14 tysięcy. I teraz mówię serio, słuchajcie. Irek Jakubek czasem żartem, ale teraz serio. 14 394. Za mało.
1: 14 490. Za dużo.
0: I pomiędzy jest kwota, dzięki której można pojechać na wakacje do miejsca, w którym cały dzień słychać mniej więcej taką muzykę.
1: I jak traficie w tą właściwą kwotę, to całe te pieniądze lecą do was.
0: I teraz przez 9 najbliższych minut jest runda super okazji i kto marzy o wakacjach, ten wysyła SMS o treści MAX na nasz najszczęśliwszy z numerów telefonu.
1: 7327, tak. Tam ślecie hasło MAX, a my pomnożymy każde takie zgłoszenie razy 240.
0: MAX 7327. Teraz, bo teraz jest runda super okazji. Dajcie sobie szansę na pieniądze. MAX 7327.

0: To są te emocje, to jest ta energia, to są te dźwięki, które zostaną z nami naprawdę długo. To jest Ariana Grande i ona pomaga wam w tym czwartku w pracy.
1: A że czwartek nie zwalnia tempa, to za chwilę sprawdzimy, co ważnego wydarzyło się w kraju i w waszej okolicy. Bądźcie blisko.
2: Reklama. Marian, A więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
5: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.

0: teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
12: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
13: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.
17: Dziewiąta w RMF Max. Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Polska złoży wniosek o zawieszenie wykonania wyroku w sprawie ponad 6 miliardów złotych, które nasz kraj ma zapłacić za nieodebrane szczepionki firmy Pfizer. Na doręczenie wyroku nadal czekamy. Co może wydarzyć się dalej?
18: Nasz kraj może złożyć apelację w Belgii i prosić o to, by przez cały czas rozpatrywania tej apelacji nie trzeba było płacić ani złotówki. To daje szansę na ochronę pieniędzy na leczenie w Polsce, tłumaczy wiceminister Katarzyna Kasperczyk.
19: 6 miliardów to jest roczny koszt leków.
18: Wyrok zakłada też, że Polska będzie musiała odebrać ponad 60 milionów dawek szczepionki. Na razie nic nie płacimy i nic nie odbieramy, a procedury w tej sprawie zajmą pewnie najbliższe miesiące.
17: Tyle Michał Dobrołowicz.
15: To jest RMF Max Włocławek.
17: O poranku w RMF Max na bieżąco sprawdzamy, co dzieje się teraz na ulicach Włocławka. Jeszcze spory ruch na całej długości Okrzei oraz Toruńskiej. Sporo samochodów mamy na Kalickiej i Kapitulnej. Standardowo dłużej poczekacie na Brzeskiej, Moście i ulicy Lipnowskiej. Warunki drogowe są dobre, ale pamiętamy o ograniczeniu prędkości. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. W RMF Max zaglądamy do Nadleśnictwa Włocławek. Już w czwartek 28 maja od 9 do 14 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zostanie zorganizowany zorganizowany Dzień Otwarty. Na uczestników wydarzenia czekać będą m.in. kreatywne stoiska edukacyjne czy strefa odpoczynku.
9: Spotkania z ciekawymi ludźmi, ognisko, kiełbaski, jak również nie zabraknie różnego rodzaju stoisk. Będziemy gościli, jak zawsze, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z Włocławka, który będzie pokazywał, jak założyć łąki kwietne, będzie animatorem wielu atrakcji.
17: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. I zmieniamy temat. Młodzi ludzie z naszego regionu wykazali się niezwykłą kreatywnością. Kilkuset uczniów ze szkół podstawowych wzięło udział w projekcie ZUS. Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu przygotowali m.in. oryginalne rolki czy plakaty o ubezpieczeniach społecznych.
14: Zadaniem uczestników projektu było wyjaśnienie w ciekawy i nieszablonowy sposób, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne i jaką rolę odgrywają w życiu każdego z nas.
17: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek. W Brześciu Kujawskim w tę niedzielę odbędzie się Dzień Sąsiada. To z okazji 5-lecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Impreza rozpocznie się o godzinie 12 na Skwerze Miejskim, a od 12.30 do 16 na terenie centrum odbędą się warsztaty, animacje, zabawy i piknik rodzinny. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę rozrywki, a o godzinie 16 zaplanowano koncert zespołu Big Bike Orchestra na 6-osobowym rowerze scenicznym. Uczestnicy mogą przynieść drobne poczęstunki na wspólny stół biesiadny. To był Flash w RMF Max Włocławek. Kolejny za niecałą godzinę, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
15: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: Dziś nad Włocławkiem obłoki na zmianę z błękitem. Mamy teraz nad miastem dużo chmur, które powoli odpływają na wschód Polski. Jeżeli popada, to wczesnym popołudniem i tylko przelotnie. Warunki drogowe są dobre, ale kierowcy tak czy inaczej ograniczamy prędkość. Spodziewamy się maks około 20 stopni. Będzie całkiem przyjemnie. Podmuchy wiatru mają osiągać około 30 km na godzinę. Biometr nadal mamy korzystny. Meteopaci nie mogą narzekać na zły humor czy większe obciążenie organizmu.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
9: Hity na maksa.
1: Każdy dzień tu w RMF Max przynosi coś specjalnego dla naszych najukochańszych słuchaczy.
20: A że dzisiaj jest czwartek wyjątkowy, to dzisiaj czwartek pod znakiem Taco Hemingwaya.
1: Ilość biletów nieprzyzwoita. Jeżeli chcecie je zdobyć, słuchajcie RMF Max przez cały dzień.
20: Tak róbcie, a my wracamy jutro po 5:30.
1: Asia Mał, Sirek Jakubek, dzięki.

0: Dodać jeszcze do tego szum morza i się czujemy jak na wakacjach. I właśnie w takie rejony was w RMF Max zabieramy, ale też przy okazji was zabieramy do internetu, bo co środę wychodzą nowe odcinki serialu Miłość jest ślepa i właśnie z tego serialu zawsze potem wychodzą kultowe teksty, które można już od czwartku używać. Więc nie pytając w ogóle o co i po co, dlaczego, możecie od dzisiaj używać au, jala i nice. Więc to będzie na pewno nice czwartek, au, to jest byle do obiadu. Filip Kliber z wami. Au, siemano, hej, cześć.
1: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
7: Jak zakupy nie...

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
7: Mamo, skoczymy do delikatesu w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
8: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
9: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie 2 sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
10: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: big and beautiful.
1: Dobrze, dobrze się ten dzień rozkręca. Samfeld, Aloy Black i numer Hejson. I to będzie bardzo dobry dzień, bo jesteście z RMF Max Włocławek. Za to, jeżeli podróżujecie autobusami, to lepiej teraz zróbcie odrobinę głośniej, ponieważ tyczy się to linii 4, 5, 8, 10, 14, 19, 20 oraz 14A. Czuję się trochę, jakbym czytał jakieś szczęśliwe liczby, ale kto wie, może się takie też okażą. Od dzisiaj, w związku z rozpoczynającymi się pracami przy ulicy Świętego Antoniego, to właśnie te linie zmieniają swoje rozkłady, więc jeżeli podróżujesz taką linią, radziłbym najpierw wejść na stronę MPK i zobaczyć, gdzie są przeniesione przystanki i przede wszystkim, jak ten autobus będzie jeździł. I polecam być na bieżąco z informacjami dzięki RMF Max Włocławek. Punktualnie o 10 też mamy flash z najważniejszymi informacjami.

0: Ta dwójka wie, jak podkręcić emocje. To Justin Bieber i Nicki Minaj w Byle do obiadu. A my w RMF Max wiemy, jak do tego jeszcze dodać dreszczyk emocji, bo cały czas możecie zgarnąć kwotę z przedziału 14 394 a 14 490. Jeżeli coś chodzi ci po głowie, to nie czekaj. Naprawdę nie czekaj, zapisz teraz to na kartce i przede wszystkim nie czekaj, żeby wysłać SMS-a, bo potem naprawdę zapomnisz. Wyślij za 3,69 zgłoszenie do zabawy o treści Max i wyślij je na numer 7327.
1: Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
4: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer 1 w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
5: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą Twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla Ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
6: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Dziś nad Włocławkiem obłoki na zmianę z błękitem. Mamy teraz nad miastem dużo chmur, które powoli odpływają na wschód Polski. Jeżeli popada, to wczesnym popołudniem i tylko przelotnie. Warunki drogowe są dobre, ale kierowcy tak czy inaczej ograniczamy prędkość. Spodziewamy się maks około 20 stopni. Będzie całkiem przyjemnie. Podmuchy wiatru mają osiągać około 30 km na godzinę. Biometr nadal mamy korzystny. Meteopaci nie mogą narzekać na zły humor czy większe obciążenie organizmu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Jeden z elementów przepisu na dobry czwartek to są właśnie hity od RMF Max. Rose i Bruno Mars z takim hitem polecają się jako przystawka, a nie danie główne. Na danie główne trzeba jeszcze poczekać. Byle do obiadu też się zajmujemy tym, co się dzieje na mieście. Nie tylko zajmujemy się najlepszymi hitami. I z tego, co czytam, dzisiaj będzie można widzieć na mieście pogromców duchów, którzy będą w okolicach jakichś zbiorników wodnych albo drzew, krzewów, roślin rozpylać różne chemikalia. I spokojnie, to oni nie będą łapali tych duchów. Oni będą walczyli z niewidzialnymi, a właściwie bardziej słyszalnymi komarami oraz myszkami. Tak jest, dzisiaj rozpoczynają się takie rozpylanie chemikaliów się rozpoczyna. Będzie można jeszcze przez kilka dni na pewno ich na mieście widzieć i miasto samo zapowiada, że jeżeli to nie pomoże, to jeszcze będą dalej opryskiwać. Więc być może się uda w te wakacje uniknąć takiego na przedramieniu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
5: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jeszcze więcej okazji, teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
9: I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
14: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 140.

0: 37.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy.
0: Świeże hity.
3: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
0: Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Dziesiąta w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Nawet 100 milionów złotych kosztowało polskiego podatnika utrzymanie biur poselskich polskich parlamentarzystów w ubiegłym roku. Posłowie oprócz stałej pensji mają dodatkowo do wydania kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie na tak zwane prowadzenie biura. Kto w takim razie wydał w ubiegłym roku najwięcej?
2: W czołówce są politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 300 tysięcy złotych w ubiegłym roku polskiego podatnika kosztowało utrzymanie biura poselskiego Marcina Warchoła. Tak potężną kwotę wydała także Anna Krupka i Mariusz Krystian. Na wynagrodzenia dla swoich współpracowników najwięcej wydali z kolei Bogusław Wołoszański z Koalicji Obywatelskiej, Adrian Zandberg z Partii Razem i Marek Suski z PiSu. Każdy z nich około 200 tysięcy złotych.
1: Tyle Kacper Wróblewski.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Nasz region ma nową strategię gospodarczą na najbliższe lata. Wojewódzka Rada Rozwoju, w której zasiadają przedsiębiorcy i samorządowcy, nakreśliła plan działań aż do 2035 roku. Eksperci skupili się na demografii i rozwoju lokalnego biznesu. Przypomnijmy, Rada na co dzień wspiera zarząd województwa w tworzeniu stabilnej polityki gospodarczej. O poranku sprawdzamy dla Was, co jeszcze słychać w okolicy. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt od wolontariatu do etatu. To ciekawa propozycja dla młodych osób, które chcą zdobyć doświadczenie, rozwinąć kompetencje społeczne czy zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
3: Do projektu zgłaszają się ochotnicy, jak powiedziałam, w wieku od 15 do 29 lat. Mogą to zrobić osobiście w naszym centrum w dni powszednie od 8 do 18. Tutaj znajduje się biuro projektów w sekretariacie. Mogą również napisać nas maila, zadzwonić.
1: Mówiła dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Honorata Maj. Warto dodać, że projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z tak zwanych funduszy szwajcarskich. Zmieniamy temat. W ostatnią niedzielę maja park na Słodowie we Włocławku zatętni życiem. Odbędzie się tam wielki piknik rodzinny z masą atrakcji dla najmłodszych. Ale ta zabawa ma też wyższy cel. Podczas imprezy będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Organizatorzy szukają genetycznego bliźniaka dla swojej koleżanki, która choruje na białaczkę.
4: Piknik rodzinny będzie polegał na tym, że będą atrakcje dla dzieci, które będą mogły przyjść z rodzicami, a my właśnie potrzebujemy tych rodziców, ponieważ dawca szpiku musi mieć od 18 do 55 lat i będziemy przekonywać takich państwa do tego, żeby zostali potencjalnym dawcą szpiku.
1: Mówiła organizatorka wydarzenia Monika Łękawska. To był Flash w pigułce w RMF Max Włocławek. Kolejny o 11, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Nad Włocławkiem póki co obserwujemy jeszcze sporo szarości, ale z czasem zastąpi ją pełny błękit. Po południu ma bardzo przelotnie popadać. Dzisiejszy wiatr i tym razem nie powinien nam dokuczać. Podmuchy tylko momentami osiągają 30 km na godzinę. Przypominamy, że maksymalnie słupki rtęci dojadą do 20 stopnia. Jutrzejsza temperatura będzie identyczna. Biometr w dalszym ciągu mamy sprzyjający. Nie powinniśmy odczuwać większego obciążenia organizmu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: RMF Max.
6: Ellie Goulding, Damiano Dawid, Anima. To właśnie oni czekają wszyscy w kolejce specjalnie na ciebie, żebyś został z byle do obiadu i ich posłuchał. Filip Kliber z wami. Siemano, hej, cześć. Jest po 10, a my zaczynamy na grubo. To Loco Loco oczywiście.

0: Pięknie, pięknie, a może być jeszcze piękniej. Możesz wygrać kwotę z przedziału 14 394 a 14 490 i to jeszcze dzisiaj. Tylko trzeba najpierw wejść do naszej zabawy. Najlepiej to zrobić, bo wiem, że jesteś już przy komputerze. Najlepiej wejść na stronę rmfmax.pl, tam masz wszystkie szczegóły. No chyba, że akurat zatrzymasz się gdzieś na chwilę i będziesz mógł wysłać SMS-a, bo jesteś w samochodzie. No to wyślij za 3,69 SMS-a o treści MAX na 7327.
1: MAX. Reklama. Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
6: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem. Tylko w Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. Pro Beauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
7: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
3: W RMF Max hit za hitem.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Parkiet w pracy rozgrzany do czerwoności to właśnie dzięki takim hitom w RMF Max Wocławek. Jazzy i Szpric z numerem Can't Deny It. Ale są też takie miejsca, gdzie tego czerwonego jest potrzebne i tutaj akurat chodzi o krew, więc naprawdę bardzo ważną i bardzo potrzebną rzecz. Sprawdzam sobie stan rezerw RCKiK w Bydgoszczy i z tego co widzę, naprawdę całe województwo kujawsko-pomorskie powinno się skrzyknąć i oddać grupę krwi przede wszystkim AB-, B-, 0- oraz A-, bo ta krew jest bardzo, bardzo potrzebna i to jest stan na godzinę 19 z wczoraj, więc dosyć aktualne. Jeżeli akurat macie taką możliwość, żeby krew oddać, to jak najlepiej i nie trzeba wcale się śpieszyć, że teraz wstawać i biec na złamanie karku. Nie, to spokojnie można też tę krew oddać jutro. Natomiast my przy okazji do tych hitów i do tego wolnego, które możecie dostać od szefa, ale ja wiem, że wszyscy to robicie w szlachetnym celu, my do tego jeszcze gramy hity na maksę, które sprawiają, że czujecie się właśnie jakby to wolne było.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512-918-081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
7: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit.
10: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
14: Scandinavian Sleeping and Living.
15: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
16: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii miała być jedna doniczka,
17: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
23: Nad Włocławkiem póki co obserwujemy jeszcze sporo szarości, ale z czasem zastąpi ją pełny błękit. Po południu ma bardzo przelotnie popadać. Dzisiejszy wiatr i tym razem nie powinien nam dokuczać. Podmuchy tylko momentami osiągają 30 km na godzinę. Przypominamy, że maksymalnie słupki rtęci dojadą do 20 stopnia. Jutrzejsza temperatura będzie identyczna. Biometr w dalszym ciągu mamy sprzyjający. Nie powinniśmy odczuwać większego obciążenia organizmu.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
24: Hit na maksa!
1: RMF Max Włocławek.

0: Reklama.
1: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
4: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
5: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
6: Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym Wzorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych.

0: atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja, tylko w CH Wzorcownia.
1: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzielina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki 605 662 505.
2: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
2: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
4: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Badaj. Zostań.
7: Elo.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
8: 11 w RMF Max Włocławek. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Charge d'affaires Izraela w Warszawie wezwany do ministra spraw zagranicznych. Chodzi o zatrzymanie trójki polskich uczestników flotylii Sumut zmierzającej z pomocą do Gazy. Polska dyplomacja chce przekazać wyrazy oburzenia oraz żądania przeprosin za skrajnie niewłaściwe zachowanie członka izraelskiego rządu. Podobnie zareagowały inne państwa NATO, jak minister bezpieczeństwa narodowego Ben Gewira, machając izraelską flagą nad grupą klęczących ze skutymi rękami pojmanych członków flotylii Sumut, krzyczał wita w Izraelu, to my tu rządzimy. Domagamy się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli, podkreślił w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski.
6: To jest RMF Max Włocławek.
8: Przed południem w RMF Max zaglądamy na osiedle Michelin. Włocławski ratusz pozyskał kilka milionów złotych na budowę kanalizacji deszczowej. Krótko o tym powie wam nasz reporter.
9: Podczas intensywnych opadów domy zlokalizowane przy ulicy Mielencińskiej wielokrotnie były zalewane. Właśnie dlatego na Michelin nie powstaną dwa niezależne systemy odprowadzania deszczówki. Włocławski magistrat pozyskał na ten cel ponad 5 milionów złotych z funduszy unijnych. W ramach inwestycji powstanie nowa kanalizacja deszczowa. Zaplanowano także gruntowny remont Mielencińskiej, która od lat wymaga modernizacji.
8: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Sprawdzamy dla was na bieżąco, co słychać w okolicy. Dentobus rusza w trasę po naszym regionie. Kujawsko-Pomorski NFZ przypomina o mobilnym gabinecie stomatologicznym, który odwiedza mniejsze miejscowości. To w pełni wyposażony gabinet na kółkach, stworzony specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Na miejscu pacjenci mogą liczyć na kompleksowe, bezpłatne przeglądy i leczenie zębów.
10: Jak skorzystać z dentobusu? Sprawdźmy, czy i kiedy przyjmuje dentobus w szkole lub przedszkolu naszego dziecka. Harmonogram postoju dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ i jest na bieżąco aktualizowany i publikowany na naszej stronie internetowej www.nfz-bydgoszcz.pl,
8: mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. Macie już plany na Dzień Dziecka? Jeśli nie, to koniecznie zajrzyjcie na włocławskie bulwary. W poniedziałek 1 czerwca od godziny 15 będzie czekać tam na was masa atrakcji. W programie m.in. występy wokalne, animacje i pokazy służb ratunkowych. Będzie też malowanie buziek i wielki finał charytatywnej giełdy zabawek, gdzie za symboliczny datek będzie można zgarnąć nową maskotkę. Mało tego, od poniedziałku do środy Centrum Kultury Browar B zaprasza na odjazdową Sowę, czyli niesamowite eksperymenty i pokazy w mobilnym planetarium. Więcej o tym przeczytacie na copwłocławek.pl. To był Flash w pigułce w RMF Max Włocławek, kolejny w samo południe, a już teraz najświeższa prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
8: Termometry już teraz pokazują 19 i przypominamy, że słupki rtęci podskoczą jeszcze o 2, może 3 stopnie. Wiatr nie powinien nam dokuczać, osiąga średnio około 25 km na godzinę. Zachmurzenie jest raczej niewielkie, ale wczesnym popołudniem może jeszcze przelotnie pokropić. Jutrzejsza aura będzie niemal identyczna, a i temperatura ponownie dobije do okolic 20. Dodajmy jeszcze, że dzisiejszy biometr jak najbardziej sprzyja meteopatom.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: RMF Max. Hity na maksa. Hity na maksa. Hity na maksa.
11: Jakbym nie patrzył na zegarek, to bym pomyślał, że jest dopiero po 8, a to już jest po godzinie 11. Filip Kliber cały czas z wami, to jest Byle do obiadu w RMF Max. Siemano.

0: Jest gitarka, jest uśmiech, jest bledka i numer dwa dni. I tak można właśnie spędzać czwartek. Gitara też może być na twoim koncie. A konkretnie kwota z przedziału 14 394 a 14 490. I jeżeli coś ci chodzi po głowie, jeżeli chciałbyś właśnie taki hajs z tego przedziału wygrać, a wiem doskonale, że chcesz, no bo wypadałoby, żeby na przykład RMF Max postawiło po prostu twoje wakacje, twój urlop, który już pewnie masz zaplanowany, a który jeszcze nie jest do końca opłacony. My możemy to zafundować. Tylko musisz nam dać znać, że chcesz w ogóle być brany pod uwagę. I pamiętaj, nie zepsuj tego. Wyślij za 369 SMS o treści MAX na 7327 albo wejdź na rmfmax.pl i przy okazji wejdź do zabawy z bardzo atrakcyjnymi bonusami.
1: MAX. Reklama. Muzyka płynąca z winyli ma swój niepowtarzalny charakter. Tak jak kawa, herbata i wiele więcej w kawiarni pod winylem. Odwiedź miejsce, w którym czas zwalnia. Delektuj się napojami i naszymi własnymi wypiekami we wnętrzach, które inspirują. Kawiarnia pod winylem zaprasza w podwórze Kamienicy Saskiej na Placu Wolności.
2: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
3: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
4: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
7: A nie mówiłem?
6: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
8: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.

klimacik, ale od razu jak Bob Sinclair się pojawia, to świat się zatrzymuje. Word, hold on, za nami w RMF Max Włocławek. Zbliża się wielkimi krokami. To już jutro. Jutro zaczynają się akademikalia, a więc studenci przejmują jutro miasto i przejmują je aż do soboty. I oprócz tego, że będzie można pograć w supergry, i to nie mówię wcale o Playce, tylko mówię o takich grach jak Flanki, bo będzie specjalny turniej. Będzie tak samo wielkie studenckie grillowanie, więc będzie można zabrać na pewno ze sobą jakieś parówki, chyba że macie akurat od kogoś pożyczone, także nie trzeba wtedy brać swoich. Będzie też karaoke, będzie kino plenerowe pod chmurką, ale przede wszystkim będą koncerty. Pojawi się Sarius, pojawi się BRO, pojawi się także Morales, więc jeżeli chcecie się pobawić i wcale nie mając legitymacji studenckiej, tylko czując się jak student, to bardzo proszę, przecież można. My gramy kolejne hity i Alex Warren i Fever Dream to kawałek nie tylko dla studentów, to kawałek dla każdego.

0: Tako i Fiji w RMF Max. Chciałbyś ten numer, albo chciałabyś ten numer usłyszeć na żywo? Jesteś wielkim fanem albo fanką Tako Hemingwaya? No to słuchaj RMF Max po godzinie 17, bo my bilety na Tako cały czas rozdajemy. A przypominam, jutro i w sobotę dwa największe koncerty w Warszawie i my na ten koncert mamy bilety. Koncerty! Po godzinie 17 w kanale nadawczym będą te bilety rozdawać Michał Siwek i Natalia Kawałek. Polecam słuchać.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy, trapezy.

0: Siewnia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu. Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce. W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
3: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
2: Więcej na naszym fanpage'u.
4: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: Termometry już teraz pokazują 19 i przypominamy, że słupki rtęci podskoczą jeszcze o 2, może 3 stopnie. Wiatr nie powinien nam dokuczać, osiąga średnio około 25 km na godzinę. Zachmurzenie jest raczej niewielkie, ale wczesnym popołudniem może jeszcze przelotnie pokropić. Jutrzejsza aura będzie niemal identyczna, a i temperatura ponownie dobije do okolic 20. Dodajmy jeszcze, że dzisiejszy biometr jak najbardziej sprzyja meteopatom.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Hity na maksa.
15: RMF Max Włocławek.

I od razu jest nastrój, od razu jest uśmiech. Ed Sheeran się pojawia w RMF Max Włocławek i człowiek się uśmiecha. No tak, po prostu on działa. Azizam za nami w Byle do obiadu, a przed nami włocławski single track. I już teraz ja tłumaczę, o co chodzi, bo to jest bardzo amerykańska taka nazwa i w ogóle bardzo brytyjska przy okazji. Natomiast na włocławskim

0: sama.
1: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
2: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
3: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
4: Absolwencie 8 klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
5: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SAT Film idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
6: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max.
7: Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: I po reklamie.
3: Rządzimy hitami od zawsze.
4: Tak się gra.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
5: Dwunasta w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Szykuje się kolejna akcja protestacyjna lekarzy, psychiatrów i ich pacjentów w sprawie centrów zdrowia psychicznego. To wyraz sprzeciwu po tym, jak w tym tygodniu 9 ekspertów odeszło z Rządowej Rady do Spraw Zdrowia Psychicznego. Nie zgadzają się na nowy model finansowania centrów. Jak ma wyglądać ta akcja protestacyjna?
6: W Krakowie, w Koszalinie, w Lublinie i w Warszawie w najbliższy wtorek pacjenci i lekarze przedstawią swoje raporty na temat centrów, będą domagać się tworzenia kolejnych placówek i powołania nowej instytucji, która sprawdza aby jakość leczenia w centrach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka odpowiada, że nowej instytucji nie ma w planach.
5: To był Michał Dobrołowicz.
3: To jest RMF Max Włocławek.
5: Macie ochotę na małą ucieczkę do lasu? Nadleśnictwo Włocławek zaprasza na dzień otwarty. W kolejny czwartek 28 maja Ośrodek Edukacji Ekologicznej otworzy swoje drzwi dla odwiedzających. Od godziny 9 do 14 będzie można tam nie tylko odpocząć w specjalnej zielonej strefie relaksu, ale też dowiedzieć się mnóstwa ciekawostek.
7: Będziemy mieli sanniko, które będzie nas informowało, co należy robić ze śmieciami, jak należy te śmieci segregować, dlaczego zaśmiecanie lasu jest szkodliwe dla przyrody. No, również będziemy mieli tutaj stoisko Kostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Będzie można porozmawiać o ochronie przyrody, o wielu ciekawych miejscach na terenie naszego nadleśnictwa.
5: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. W RMF Max sprawdzamy dla Was, co jeszcze dzieje się w mieście. Wyjątkowa wystawa w stolicy Kujaw. Włocławskie Centrum Kultury Browar B zaprasza do oglądania kolekcji Wag i Miar. W gmachu przy ulicy Łęckiej czeka na Was blisko 10 tysięcy unikatowych eksponatów sprowadzonych z ponad 20 krajów.
8: To jest niezwykła kolekcja, włocławska kolekcja Wag i Miar, która jest pokłosiem, efektem wielkiej pasji dwóch kolekcjonerów. Serdecznie Państwa zapraszam. Mamy tę kolekcję dzięki Państwu Pietraszewskim.
5: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Włocławku Lidia Piechocka-Witczak. Po południu jeszcze szybko o lokalnym sporcie. Piłkarze Wrocławi Włocławek szykują się do kolejnego meczu w klasie okręgowej. Informacje z boiska na bieżąco sprawdza dla Was reporter RMF Max.
9: W 26. kolejce klasy okręgowej Wrocławia zagra na wyjeździe z Pałczanką Żnin. W delegacji trójkolorowi powalczą o 12. zwycięstwo w sezonie. Mecz z rundy jesiennej zakończył się wygraną Pałczanki. Pod koniec października drużyna ze Żnina wygrała we Włocławku 4-3. Rewanżowe starcie już w sobotę 23 maja. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16.
5: Tyle Bartek Seklecki. To był Flash w pigułce w RMF Max Włocławek. Kolejny o 13, a już teraz najświeższa prognoza pogody.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Według radarów pogodowych teraz nad Kujawami powinniśmy obserwować całkiem sporo przejaśnień, ale mogą się jeszcze pojawić większe obłoki, z których przelotnie popada. W ten czwartek termometry pokażą maksymalnie 21 kreskę. Ciśnienie utrzymuje się w normie i warunki biometeo mają na nas całkiem dobry wpływ. Przypomnijmy, jutrzejsza aura ma być identyczna. Ponownie czeka nas ponad 20 i tylko trochę obłoków. Sobota słoneczna i jeszcze cieplejsza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
6: I wjeżdża sobie 12 na pełne i wjeżdża sobie Tame Impala i Jenny z numerem Dracula. Numer, który w ogóle jest bardzo popularny cały czas na TikToku, cały czas jest popularny na Instagramie. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco z nowościami nie tylko tymi muzycznymi, ale także internetowymi, trafiliście w najlepsze możliwe miejsce, bo to jest RMF Max, to jest Byle do obiadu, czyli najlepszy program do słuchania w pracy. Filip Kliber z wami, siema, no hej, cześć. Zróbcie koniecznie głośniej, przysłuchajcie się temu numerowi.

W RMF Max już tak mamy, że w czwartek przywołujemy najlepsze wspomnienia i to przywołujemy je właśnie muzycznymi hitami. Felix Jen i Kaskada już za nami z numerem Boy You Turn Me, ale przed nami coś, co odblokuje wam jeszcze lepsze wspomnienia. Akon i numer Right Now. To jest ten kawałek, który na pewno odblokuje wam takie rzeczy w waszej głowie, o których na pewno już dawno zapomnieliście, ale teraz sobie przypomnijcie. Zróbcie głośniej po prostu RMF Max. Akon teraz. It's been so

0: na wycieczkę do Kalifornii, czy do Nowego Jorku, czy do Nowego Sącza. Gdziekolwiek byście nie chcieli pojechać, to kasę od RMF Max możecie dostać. Kasę z przedziału 14 394 a 14 490 zł. To jest przedział, który mamy ukryty i waszym zadaniem jest to, żeby odgadnąć dokładnie taką kwotę, jaką my ukryliśmy. Więc jeżeli chcesz spróbować swoich sił, to wyślij teraz za 369 Max na 7327. A jak się pośpieszysz i wyślesz w ciągu najbliższych kilku minut, to ja tego SMS-a pomnożę 237 razy. Wyślij Max na 7327.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Kochana, ale masz wypieki.
10: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
9: Chodziło mi o te wypieki.
10: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
11: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
12: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
11: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
14: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
19: I po reklamie.

Dla mnie to ten numer pachnie już jak czwartek, jak weekend, jak wigilia weekendu grać takie właśnie hity, bo powinniśmy. Metzner i Gotham za nami w RMF Max Wrocławek, a zbliża się wielkimi krokami ten dzień, na który czekają absolutnie wszyscy piłkarscy kibice, czyli święto Żuru Kujawskiego. A dlaczego czekają na to piłkarscy kibice? Bo właśnie podczas tego święta nie tylko będą konkursy kulinarne, nie tylko będą atrakcje dla dzieci, nie tylko będą koncerty, bo na przykład pojawi się sam Jacek Stachurski, ale do tego również będzie na Telebimie w Brześciu Kujawskim podczas święta Żuru Kujawskiego specjalna strefa, gdzie będzie można ten mecz obejrzeć, czyli mecz pomiędzy PSG a Arsenalem. Chodzi o finał Ligi Mistrzów. Także jeżeli chcecie sobie zaplanować sobotę 30 maja, to chyba już plany macie, co?

0: siebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
1: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseledu.pl.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: One latają wszędzie!
6: I mogą usiąść nawet na tobie.
7: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
8: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
9: Gdzie twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzilina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605 662 505.
10: Czas na podróże, małe i duże. Na takie okazje Brie Commerce poleca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedyne 6,98. A do 30 maja drugi taki sam otrzymasz gratis. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
13: I po reklamie.
14: Tu się łapie flow.
15: Made my day.
14: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Według radarów pogodowych teraz nad Kujawami powinniśmy obserwować całkiem sporo przejaśnień, ale mogą się jeszcze pojawić większe obłoki, z których przelotnie popada. W ten czwartek termometry pokażą maksymalnie 21 kreskę. Ciśnienie utrzymuje się w normie i warunki biometeo mają na nas całkiem dobry wpływ. Przypomnijmy, jutrzejsza aura ma być identyczna. Ponownie czeka nas ponad 20 i tylko trochę obłoków. Sobota słoneczna i jeszcze cieplejsza.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
13: RMF Max.
14: RMF Max Włocławek.

Ależ my lubimy tego Ancymona. Uwielbiamy go puszczać i przede wszystkim uwielbiamy go słuchać. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max Włocławek. W parku, właściwie nie na, no bo przecież gdzie na górze, tylko w parku w Grzywnie będzie przewspaniała przestrzeń, która jest budowana z myślą o nie tylko pojedynczych ludziach, ale także o całych rodzinach, gdzie będzie można spacerować, gdzie będzie można jeździć na rowerze, gdzie będzie można jeździć na deskorolce. Będzie tam także przestrzeń do rekreacji, do odpoczynku, no tylko że jeszcze trzeba chwilę na nią poczekać, bo póki co miasto obiecuje, z tego co czytam oficjalny komunikat na stronie Urzędu Miasta, więc nie ma co wierzyć, że tego nie zrobią, prawda? Nam za to możecie wierzyć, jeżeli chodzi o hity na maksa, gramy je 24/7. To kto ju teraz? We'll be right back.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.

0: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: 13 w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Analitycy, a przede wszystkim pracownicy, rozczarowani tempem wzrostu wynagrodzeń. W kwietniu przeciętna pensja wyniosła 9530 zł brutto, czyli na rękę 6920 zł. To wzrost o ponad 5% w skali roku, podał GUS. Analitycy spodziewali się 6-procentowego wzrostu.
1: Mimo wszystko płace wciąż idą w górę, ale przypominamy, że przeciętne wynagrodzenie w wielu przypadkach przeciętnym jest tylko z nazwy. W wielu branżach zarobki są zdecydowanie niższe, na przykład w gastronomii i hotelarstwie to 5 tysięcy złotych na rękę. Najwyższe stawki w sektorze informacja i komunikacja. Średnia to 16 tysięcy złotych brutto, czyli na rękę ponad 11 tysięcy.
0: Tyle Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Po 13 w RMF Max przechodzimy do najnowszych informacji z Włocławka. W kawiarni obywatelskiej regularnie odbywają się dyżury pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Krótko o szczegółach powie wam nasz reporter.
3: Do kawiarni przychodzą zarówno młode osoby, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, jak i seniorzy, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób mogą sobie dorobić.
4: Nieraz zaczyna się to spotkanie od właśnie rozmowy w kawiarence, a kończy na dłuższym procesie takim doradczym, później na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym. Mamy też osoby, które były ostatecznie zainteresowane udziałem w sesjach coachingowych, które oferujemy naszym klientom.
3: Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Jackowska. Kolejny dyżur pracowników pośredniaka w kawiarni obywatelskiej rozpocznie się 26 maja o godzinie 14.
0: Tematem zajął się Bartek Seklecki. Dobre wiadomości dla miłośników dwóch kółek we Włocławku. Na Zawiślu, a dokładnie na Wzgórzu Szpetalskim, powstanie ponad 10 km tras do jazdy na rowerach górskich. Leśnicy i urzędnicy podpisali już umowę, a miasto szuka właśnie firmy, która zrealizuje ten projekt. W lesie powstanie 5 szlaków o różnym stopniu trudności, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Co ważne, budowa tras nie będzie wymagała wycinki drzew. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze zawody rowerowe wystartują tam w przyszłym roku. Zmieniamy temat. Kto powiedział, że ubezpieczenia społeczne muszą być nudne? Na pewno nie uczniowie z naszego regionu. Kilkaset dzieciaków wzięło udział w ogólnopolskim projekcie ZUS i udowodniło, że ma niesamowitą wyobraźnię. Młodzi ludzie przygotowali specjalne plakaty, a nawet autorskie rolki do mediów społecznościowych, w których tłumaczą, o co chodzi z tym całym ZUS-em.
5: Zadaniem uczestników projektu było wyjaśnienie w ciekawy i nieszablonowy sposób, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne i jaką rolę odgrywają w życiu każdego z nas.
0: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek. Za nami flash, kolejne o 14, a za moment zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy aurę na kolejne godziny. Zostańcie z RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czwartek na Kujawach pod względem pogody póki co wcale nie jest taki zły. Mamy teraz sporo błękitu nad miastem, ale za chwilę może pojawić się większa chmura, z której spadnie przelotny deszcz. Wiatr momentami dochodzi do około 30 km na godzinę i nie powinien dokuczać pieszym. Temperatura wynosi 21 stopni, w nocy spadnie do 8 i jutrzejsza pogoda będzie w zasadzie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem i ponownie ponad 20 kresek w cieniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
7: Skoro jest po pierwszej, no to the first time. Damiano, Dawid, Anka i Fioas, witajcie, wi wszystko gra.
8: Nieważne, czy jesteście w pracy, w domu, za kółkiem, czy zaczynacie chwilę przerwy, dzięki, że jesteście z nami, przed nami masa hitów, kasa do wzięcia i bilety na koncert Tako.

0: Od razu człowiek przy tym kawałku czuje się jakiś młodszy, bo ten numer przeżywa drugą młodość. Justin Bieber i Nicki Minaj powstał w 2012 roku, czyli wtedy, kiedy Obama był prezydentem, baliśmy się końca świata, a w Polsce mieliśmy euro.
1: Wow, no właśnie, to na tę okazję wybudowano te wszystkie stadiony. I ilu z nas teraz patrzy i myśli sobie, czy między 2012, czy między poniedziałkiem a czwartkiem, ale ten czas szybko zleciał? Max. Ale i tak będziemy popychać zegarek, żeby było coraz bliżej weekendu. Lady Gaga za moment.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Hejka, tu Nita. Chcecie przeżyć przygodę po wiedeńsku? Brzmi ekstra, co? To posłuchajcie. Do Wiednia zawiezie Was specjalny pociąg, na pokładzie którego będzie cała masa atrakcji. W tym na przykład niesamowity koncert, bo mój. No a na miejscu czeka Was zabawa i to nie tylko na rollercoasterach na Praterze, bo czeka też na Was jedzonko, czyli coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak chcecie dołączyć, to piszcie, jaką jedną rzecz koniecznie chcecie zobaczyć w Wiedniu. To co? Widzimy się w pociągu? Szczegóły na rmfmax.pl.
9: Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.
10: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 39.
13: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie, a warto?
15: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super, no to jak dołączyć?
15: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Już w najbliższy weekend rozkręcamy lato. Największe gwiazdy na Polsat Hit Festival. Kaja, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: można złapać oddech w czwartkowe popołudnie. To Yearbooks w RMF Max. A teraz pewnie złapiecie się za głowę, bo o tym mówi polski internet. Kobieta z Rzeszowa zamówiła dwie pizze z salami. Potem zrobiła zdjęcie i sztuczną inteligencją to salami z pizzy usunęła. No i oczywiście domagała się zwrotu pieniędzy za niewłaściwą dostawę. No szczyt wyłudzenia, no.
1: Są tacy, którzy muszą kombinować, jak tu się odpychać do przodu i mieć cały czas pieniądze w kieszeni. My mamy łatwiejszy sposób. Po prostu, słuchajcie, trzeba wysłać hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Dzisiaj jest do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych i jesteśmy już bardzo blisko tej wygranej.
0: Nie na wnuczka, nie na usuwane salami, na RMF Max skasujcie kasę. Ponad 14 tysięcy jest do wzięcia. Hasło Max wystarczy wysłać na 7327.
1: A jak już do Was zadzwonimy, na pewno wyjdziecie od nas z pieniędzmi. To Wam gwarantujemy. 7327. SMS o treści Max.

0: przy tym utworze od razu człowiek bardziej docenia żyćko. Wiktor Waligura, 4 pory roku w RMF Max. Codziennie prawie w internetach pojawiają się informacje o tym, że jest wysyp nowego grzyba w lesie. Tym razem to jest grzyb przypominający ludzkie ucho. Uszak bzowy się nazywa.
1: Jakby nie było, z tego nie powstają uszka, gdyby ktoś miał wątpliwości, choć jest jadalny.
0: Tak, to prawda. Natomiast może najpierw przyłóżmy ucho tam, skąd się dowiemy, czy będzie cieplej i czy w związku z tym faktycznie jeszcze na coś klasycznego będzie można liczyć w lesie. Zaraz prognoza pogody. Nigdzie nie odchodźcie. Reklama.
2: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy

0: Siewownia M-Dach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. mdach.pl.
1: Game over.
2: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
3: Blik. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłam?
5: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
12: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
20: Czwartek na Kujawach pod względem pogody póki co wcale nie jest taki zły. Mamy teraz sporo błękitu nad miastem, ale za chwilę może pojawić się większa chmura, z której spadnie przelotny deszcz. Wiatr momentami dochodzi do około 30 km na godzinę i nie powinien dokuczać pieszym. Temperatura wynosi 21 stopni, w nocy spadnie do 8 i jutrzejsza pogoda będzie w zasadzie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem i ponownie ponad 20 kresek w cieniu.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
21: Hit na maksa!
22: RMF Max Włocławek.

0: Ma swój urok. Eminem, Houdini w RMF Max. No i to jest też trochę magiczna sytuacja, bo jeszcze do niedawna biletów na sobotni koncert Taco Hemingwaya już nie było.
1: PGE Narodowy to tam w najbliższy weekend, piątek i sobota, gra Taco Hemingway. Mamy dla was 4 bilety, czyli dla ciebie i dla trójki twoich znajomych. Całą paczką możecie wybrać się na sobotę. Jeżeli chcecie być tam na miejscu, przeżyć to razem z tysiącami fanów Taco Hemingwaya, to weźcie udział w naszej zabawie.
0: Wyobraźcie sobie teraz tę sytuację, że wygraliście te bilety, jesteście na koncercie Taco i macie ze sobą ten karton, który jest transparentem, bo chcieliście mu dać jakiś przekaz. Jakie to byłyby słowa, słuchajcie, na tym kartonie?
1: Co tam na tym kartonie byście napisali? Piszecie teraz w SMS-ie na numer 3001. Kosztuje tyle, co zwykła wiadomość. Taco, jak to czytasz, to machnij.
0: No to wysyłajcie SMS-y i dajcie znać, co napisalibyście na kartonie, jaki przekaz mielibyście do Taco, a my po godzinie 14 komuś wręczymy 4.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
4: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy.
9: Świeże hity.
8: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
9: Tylko w RMF Max.
10: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. W liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy, Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę.

0: swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: I po reklamie.
3: 14 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Poszukiwany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania, a także polskimi listami gończymi prezes internetowego kantoru cinkciarz.pl w rękach policji. Przez działalność Marcina P. klienci mieli stracić nawet 125 milionów złotych. Za co dokładnie był poszukiwany?
4: Jest podejrzany o oszustwa na ogromną skalę i pranie brudnych pieniędzy pochodzących ze świata przestępczego. Szef cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. To wynik współpracy polskich i amerykańskich służb, tak poinformowało Centralne Biuro Śledcze Policji. Cinkciarz.pl stracił zezwolenie na działalność 2 lata temu, po tym jak klienci nie mogli odzyskać swoich pieniędzy. Pokrzywdzonych może być około 7 tysięcy osób.
3: Tłumaczył Igor Skrzypek.
5: To jest RMF Max Włocławek.
3: Po 14 w RMF Max krótka informacja dla włocławian. Dzisiaj na terenie miasta rozpoczną się pierwsze w tym sezonie opryski zwalczające myszki i komary. Zabiegi metodą naziemną przeprowadzone zostaną wieczorem oraz w nocy na wszystkich osiedlach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów przy wodzie. Preparaty stosowane podczas oprysków są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, a pracę wykona specjalistyczny zakład dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych rusza z nowym projektem pod hasłem Od wolontariatu do etatu. To świetna szansa dla młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat. Program pomoże Wam rozwinąć umiejętności społeczne i przede wszystkim realnie zwiększy Wasze szanse na rynku pracy.
6: I 20 osób, które po prostu spełnią wymogi formalne i w jak najlepszy sposób uzasadnią swój udział, chęć swojego udziału w projekcie, zostaną zakwalifikowane. Będziemy informować indywidualnie wszystkich.
3: Mówiła dyrektor Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Honorata Maj. Zmieniamy temat. Stolica Kujaw zaprasza na wielki piknik rodzinny. Już 31 maja w parku na Słodowie we Włocławku na dzieciaki czekać będzie morze atrakcji. Warto tam jednak być z jeszcze jednego powodu. W trakcie imprezy będzie można zarejestrować się w bazie dawców szpiku i pomóc koleżance organizatorów, która zachorowała na białaczkę.
7: Będą przejazdy kucykami, malowanie buziek, wyplatanie warkoczyków, brokatowe tatuaże, cały czas z nami będzie generator baniek mydlanych.
3: Mówiła organizatorka wydarzenia Monika Łękawska. Kino pod chmurką w uzdrowiskowym klimacie. W ramach akcji funduszowy Maj już w tę sobotę, 23 maja, czeka na Was wyjątkowy wieczór w Ciechocinku. O godzinie 18 na terenie przed Muzeum Ważenia Soli rusza otwarty seans plenerowy. Organizatorzy wyświetlą jedno z kultowych dzieł światowej kinematografii. Wydarzenie jest bezpłatne i połączone z możliwością zwiedzania samego muzeum. Pamiętajcie, sobota, godzina 18, Ciechocinek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Nad Włocławkiem może wisieć parę większych chmur, ale przypominamy, że jeśli jeszcze pokropi, to już tylko przelotnie. Reszta popołudnia będzie bardzo słoneczna. Termometry pokazują 21 kreskę. W ciągu nocy to może być 8, a jutro ponownie około 20 stopni. Czwartkowe podmuchy wiatru i tym razem nie są za bardzo odczuwalne, osiągają maks 30 km na godzinę. Piątek zapowiada się na całkiem pogodny, podobnie sobota, wtedy jeszcze cieplej.
8: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
9: Cały czas wspieramy Was w pracy. Minęła 14.
5: Hity na maksa.
9: I będziemy mieli dla Was newsa, który zwala z nóg, można powiedzieć.
10: Po tym jak w sejmowym barze wprowadzono w minionym roku zakaz sprzedaży alkoholu, w magazynach zostało 500 litrów. Co się z nim stanie? O tym zaraz.
9: Anka, Fioas oraz Nie ma przypadków. Jazzy and Spritz na start.

0: Każda pora dobra jest na klasyk od Rihanny. Don't Stop the Music. Za nami w RMF Max. Tymczasem w Sejmie zmagazynowano jakieś 500 litrów alkoholu po tym, jak zakazano jego sprzedaży w sejmowym barze. Co się z nim stanie? Oficjalna informacja, uwaga, będzie wykorzystywany sukcesywnie podczas wydarzeń dyplomatycznych. Przy okazji dyplomatycznych spotkań będą wietrzyć magazyn.
1: No super, no w końcu alkohol rozwiązuje język, jakby nie było, więc będzie łatwiej. Ważne tylko, żeby jeszcze po spotkaniach pamiętali ustalenia.
0: A w naszym magazynie ostatnie bilety na sobotni koncert Tako. Do wzięcia za moment w RMF Max.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit.
12: Lato w Half Price.

0: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
1: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym Wzorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja tylko w CH Wzorcownia.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.

0: Może oni też nasłuchaliście tej Katy Perry, The One That Got Away w RMF Max, no bo brytyjscy dziennikarze ze stacji radiowej podali informację, jakoby król Karol odszedł, a potem szybko to sprostowali.
1: Karola.
0: No tak, no ale jest afera na cały świat, słuchajcie, nie ma żartów.
1: No i ja zawsze wychodziłem z założenia, że czarno-biały filtr na Instagramie powinien być zakazany. Dwa razy się zastanówcie, zanim następnym razem wstawicie czarno-białe zdjęcie.
0: Ała. U nas za moment tylko dobrze sprawdzone i zweryfikowane informacje z okolicy, ale najpierw Sobel. Powiedziałam.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: złotówce 439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
2: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.

0: nas przed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: I po reklamie.
12: Gramy.
13: Nie oceniamy.
12: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
14: Piętnasta w RMF Max Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Szef MSZ Radosław Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem o zakaz wjazdu do Polski izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Jak mówiliśmy w przedpołudniowym fleszu, na opublikowanych nagraniach

0: Widać, jak minister drwi z zatrzymanych aktywistów próbujących dostarczyć pomoc humanitarną do Gazy. Wśród nich są także obywatele Polski. Działania Ben-Gwira potępiły państwa Europy, a nawet Stany Zjednoczone.
1: Baza wyborcza Ben-Gwira to są ludzie, którzy wiedzą, że świat źle patrzy na Izrael, że potępia te działania, wiedzą, ale się tego nie wstydzą. O, może w ten sposób.
0: Mówił profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: Niebawem ruszą wakacyjne pociągi z Kujaw i Pomorza. Od 27 czerwca pasażerowie będą mogli codziennie podróżować na Hel pociągiem Latarnik, do Kołobrzegu składem Rybitwa, a w Bory Tucholskie pociągiem Borsuk. W rozkładzie pojawią się też kierunki do Szczecina. Po południu jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Miliony złotych na nowe inwestycje we Włocławku. Ratusz zdobył potężne dofinansowanie na budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Michelin. Informacje w pigułce na ten temat zebrał dla Was nasz reporter.
3: Podczas intensywnych opadów domy zlokalizowane przy ulicy Mielencińskiej wielokrotnie były zalewane. Właśnie dlatego na Michelinie powstaną dwa niezależne systemy odprowadzania deszczówki. Włocławski magistrat pozyskał na ten cel ponad 5 milionów złotych z funduszy unijnych. W ramach inwestycji powstanie nowa kanalizacja deszczowa. Zaplanowano także gruntowny remont Mielencińskiej, która od lat wymaga modernizacji.
0: O czym informował reporter RMF Max Bartek Seklecki. Szukacie pomysłu na ciekawy czas z dzieciakami? Zajrzyjcie do włocławskich leśników. 28 maja w Ośrodku Edukacji Ekologicznej szykuje się wyjątkowy dzień otwarty. W godzinach od 9 do 14 na małych i dużych odkrywców czekać będą ekologiczne stoiska z grami oraz strefa odpoczynku na świeżym powietrzu.
4: Będziemy gościli Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, gdzie również będzie można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i wziąć udział w wielu konkursach. Nowością w tym dniu będzie dentobus. Jest to pierwsze takie zdarzenie, które będzie miało miejsce przy dniach otwartych na leśnictwie Włocławek, a więc tutaj również za zgodą rodziców będzie można wyleczyć sobie zęby, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Dlatego zapraszamy wszystkich chętnych na dni otwarte do nadleśnictwa.
0: Mówił Mieczysław Olewnik z nadleśnictwa Włocławek. Za nami flash, kolejne o 16:00, za moment sport. Po nim zerkniemy na radary pogodowe i sprawdzimy aurę na kolejne godziny. Zostańcie z RMF Max.
5: Koszykarze ze Stalu Zielona Góra pierwszymi półfinalistami Orlen Basket Ligi wygrali z Kingiem Szczecin serię ćwierćfinałową 3-1. O awansie AMW Arki lub Śląska zdecyduje piąty mecz, który zostanie rozegrany w sobotę we Wrocławiu. Teraz piłka nożna, ale w odmianie sześcioosobowej kadra Polski od wygranej 4-1 z Czarnogórą rozpoczęła rywalizację w Mistrzostwach Europy w Albanii. Pierwsza połowa meczu nie zapowiadała tak wysokiego zwycięstwa biało-czerwonych.
6: Byliśmy też nieskuteczni, nie trafialiśmy w światobramki, ale w drugiej połowie już na szczęście doprowadziliśmy do tych sytuacji. No, udało nam się w spokoju finalizować i zdobywać kolejne gole.
5: Przyznaje Klaudiusz Hirsch, trener reprezentacji Polski. Kolejny mecz fazy grupowej z Irlandią dziś o 18:00.
0: Nad Włocławkiem powinniśmy obserwować teraz dużo błękitu. Czwartkowe popołudnie jest bardzo przyjemne. Po pracy czy szkole warto wyjść na spacer. Według synoptyków obecnie mamy 21 stopni i to już oczywiście dzisiejszy maks. Wiatr nie powinien dokuczać pieszym. Osiąga około 30 km na godzinę. Piątkowa aura będzie prawie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem, słabsze podmuchy wiatru i podobnie jak dziś ponad 20 kresek w cieniu.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Jeśli wasza bateria jest już w trybie oszczędzania energii, dobrze trafiliście. Tu Anka i Fioła z Siema po 15 w RMF Max.
8: Będziemy ładować wam baterie hitami. Za chwileczkę nowy Dawid Podsiadło, a teraz Loco Loco, Rainer Zonneveld i Gordo.

0: macie ten muzyczny tlen zawsze w RMF Max, to Andy Dust za nami. No a skoro już czwartek w pracy, nic dziwnego, że u wielu z was pojawia się lekki leniuszek. To nic złego, no bo szczęście też jest leniwe i trzeba mu pomagać.
1: Dlatego teraz zajmiemy się tym i uwaga, pomnożymy każde wasze zgłoszenie do naszej zabawy o ponad 14 tysięcy złotych. Będzie dużo szczęścia. 244 razy. Pomóżcie swojemu szczęściu, czyli po prostu chwyćcie za telefon i wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 369 zł.
0: Ponad 14 tysięcy do wzięcia i być może już niedługo leniuchować będziecie, ale w zupełnie innej strefie czasowej. Każdy SMS od teraz razy 244 7327. SMS o treści MAX. RMF MAX.
1: Runda potrwa tylko do 14.50, więc wysyłajcie, a my gramy za moment. Timbaland.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Reklama.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
8: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
9: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
10: Kochana, ale masz wypieki.
11: Przed tobą nic się nie ukryje. Właśnie wracam z randki.
10: Chodziło mi o te wypieki.
11: To z Piekusia. Znowu mają super promocje. Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz dwa rolsy cynamonowe za 9 zł i tort truskawkowy 700 gramów za 39 zł. Zapraszamy.
12: Gdzie dobrze zjesz, wypoczniesz i urządzisz udaną imprezę okolicznościową? Od 20 lat w jednym miejscu. W pensjonacie Michelit. Zapraszamy na wypoczynek, na wyjątkowe okazje i na obiad dnia od poniedziałku do piątku za jedyne 25 zł. Pensjonat Michelin. Więcej na pensjonatmichelin.com.pl.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: dzięki niej od razu robi się cieplej. To Karol G w RMF Max, ale teraz zabierzemy was tam, gdzie zawsze jest zimno. Na dach świata.
1: To bardziej teraz widokowy świata. Mowa o Mount Everestie, gdzie wczoraj padł rekord. Jednego dnia na szczyt weszły 274 osoby.
0: Szok, niedowierzanie. Proszę państwa, 274 osoby oznacza, że jeżeli próbuje się wejść na top topów, to trzeba stać w kolejce.
1: Ja teraz rozumiem, dlaczego ludzie wchodzą tam z tlenem. Mm-hmm. Bo jest taki tłok, że nie można złapać oddechu. RMF Max.
0: RMF Max. Ale teraz trzeba by było zapytać, a nad Morskim Okiem byłeś? Bo jak nie, to znaczy, że i tak nic nie wiedzą o kolejkach.

0: To, co znacie, to, co lubicie, macie w RMF Max. Alok i Kiality za nami. A dziś w kalendarzu dzień odnawiania znajomości. No jak ktoś zgarnie ponad 14 tysięcy w finale naszej zabawy, to parę starych znajomości na pewno się odnowi.
1: Zwłaszcza jak zaprosi, postawi na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wyślijcie teraz hasło Max, żeby skorzystać jeszcze z rundy bonusowej. 244 razy mnożymy każde wasze zgłoszenie.
0: Ale tylko do za 10 czwarta. Nie ma na co czekać. 7327. SMS o treści Max.
1: Po 16 ponad 14 tysięcy złotych do wzięcia. Nie ma na co czekać.
2: Reklama. A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Urządź w swoim ogrodzie lub na tarasie kolorową oazę relaksu.
5: Stwórz z nami piękną przestrzeń, w której natura gra pierwsze skrzypce.
4: W Szkółce Roślin Ozdobnych Abramczuk znajdziesz doskonałej jakości rośliny ozdobne, drzewa oraz krzewy. Otrzymasz również fachową pomoc w zaprojektowaniu wymarzonego ogrodu.
5: Szkółka Roślin Ozdobnych Abramczuk. Szpiegowo 19A.
4: Więcej na naszym fanpage'u.
6: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA w locławek.pl.
8: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W Satfilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da Ci konkurencja.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Kochana, nie uwierzysz, już jest! Światowy numer jeden w walce z celulitem. Tylko w ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka rozprawisz się z celulitem w ciągu 4 zabiegów. Ujędrniają skórę, redukują tkankę tłuszczową. Efekt widziałam już po pierwszym zabiegu. ProBeauty Clinic Paulina Szajgicka, ulica Łęcka 45.
12: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: I hity pod same drzwi.
3: For free.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
4: Nad Włocławkiem powinniśmy obserwować teraz dużo błękitu. Czwartkowe popołudnie jest bardzo przyjemne. Po pracy czy szkole warto wyjść na spacer. Według synoptyków obecnie mamy 21 stopni i to już oczywiście dzisiejszy maks. Wiatr nie powinien dokuczać pieszym. Osiąga około 30 km na godzinę. Piątkowa aura będzie prawie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem, słabsze podmuchy wiatru i podobnie jak dziś ponad 20 kresek w cieniu.

0: jego Galaxy w RMF Max. Zaczyna się powoli najbardziej zatłoczony na ulicach moment dnia, więc jeżeli zaraz ruszacie z pracy, miejcie oczy otwarte, bo takie rzeczy mogą się zdarzyć. Na obwodnicy Jarosławia policjanci zatrzymali mężczyznę, który na drogę ekspresową wjechał na elektrycznym wózku inwalidzkim.
1: Matko, życie na krawędzi.
0: No była już hulajnoga, dokładnie. Był rower, teraz elektryczny wózek inwalidzki.
1: Trzeba było tego pana odeskortować, żeby była jasność. I ja się tylko bardzo dziwię, jak to jest, że jednak laweta tutaj nie była pierwsza przed policją, no?

0: to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny. Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja. Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na Dzień Mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Gdzie Twoje wydarzenie nabierze wyjątkowego charakteru i zostanie w pamięci gości na długo? W sali bankietowej Mirabelka. Zapraszamy do Guzielina 72 w Brześciu Kujawskim. Tutaj zorganizujemy dla Ciebie kompleksowo wesela, chrzciny, jubileusze, a także wydarzenia biznesowe, szkolenia, integracje i warsztaty. Skorzystaj z przestronnej, eleganckiej sali, profesjonalnej obsługi, niepowtarzalnego klimatu. Zadzwoń do Mirabelki. 605-662-505.
10: Ósmoklasisto, dołącz do zespołu szkół w Kowalu. Liceum, rozszerzenia do wyboru, nowoczesne laboratoria biologiczne, chemiczne i językowe. Technikum i szkoła branżowa to pewna przyszłość w zawodach. Cyberbezpieczeństwo, elektryk, logistyk, reklama i inne. Dla chętnych oddziały mundurowe i kurs operator drona. Zagraniczne wyjazdy Erasmus i praktyki FERS. Bezpłatny transport powiatowy i nowy budynek szkoły. Zapraszamy. Kowal, ulica Piwna 20. zskowal.pl.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: 16 w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Polacy zatrzymani przez izraelską armię na wodach międzynarodowych, gdy płynęli z pomocą humanitarną dla Palestyńczyków ze Strefy Gazy, są w drodze do kraju. Poinformował o tym rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. W sprawie uwolnienia aktywistów polskie MSZ działało także we współpracy z innymi państwami, których obywatele byli na pokładach statków flotylii.
1: Już opuścili więzienie, w którym przebywali. Oni jeszcze dzisiaj powinni trafić do Turcji. I to będzie przez Turcję.
0: Rzecznik resortu dyplomacji doprecyzował, że chodzi o dwoje obywateli naszego kraju. Przypomnijmy, że w polskiej delegacji były trzy osoby.
2: To jest RMF Max Włocławek.
0: W popołudniowych godzinach szczytu sprawdzamy na bieżąco, co dzieje się na ulicach Włocławka. Dłużej poczekacie w okolicach Tamy, standardowo na Moście, Wojska Polskiego i Brzeskiej. Duży ruch mamy na Okrzei, Wroniej, Falbance, Kruszyńskiej oraz Toruńskiej.

0: Kierowcy, wolniej jeździmy po alejach Kazimierza Wielkiego i Jana Pawła II. Uwaga na motocykle! Lokalna grupa działania przyznała 10 grantów na projekty aktywizujące starszych mieszkańców Włocławka. W ostatnim naborze stowarzyszenie rozdało organizacjom pozarządowym ponad 800 tysięcy złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na organizację ciekawych warsztatów i spotkań integracyjnych.
1: To będzie szeroko rozumiane wsparcie dla klubów seniora, czyli to będą wsparcie w zakresie zdrowia, w zakresie właśnie jakiegoś rękodzieła, wyjść, wyjazd, wycieczek, jakiś wsparcia wolontariackiego.
0: Mówiła Anita Górecka z włocławskiego LGD. W popołudniowym fleszu jeszcze na szybko wracamy do sportu. Piłkarze Włocław i Włocławek nie zwalniają tempa. Drużyna intensywnie trenuje i szykuje się do kolejnego starcia w klasie okręgowej. Informacje prosto z lokalnej murawy ma dla Was nasz reporter.
2: W 26. kolejce klasy okręgowej Włocławia zagra na wyjeździe z Pałczanką Żnin. W delegacji trójkolorowi powalczą o 12. zwycięstwo w sezonie. Mecz z rundy jesiennej zakończył się wygraną Pałczanki. Pod koniec października drużyna ze Żnina wygrała we Włocławku 4-3. Rewanżowe starcie już w sobotę 23 maja. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 16.
0: Tyle reporter RMF Max Bartek Seklecki. Na koniec flesza zabieramy Was do włocławskiej Książnicy. Za niespełna godzinę w filii głównej przy ulicy Warszawskiej odbędzie się wyjątkowe spotkanie autorskie. Gościem biblioteki będzie Kinga Boruczkowska.
3: Kinga Boruczkowska to nasza pochodząca z Włocławka autorka. Pisze książki obyczajowe, romanse, powieści dla młodzieży. Jak sama mówi, lubi tworzyć prawdziwe życiowe historie, które chwytają za serce.
0: Mówiła Natalia Bonawenturska z Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku. To był Flash w RMF Max, kolejny za niecałą godzinę, a już teraz najnowsza prognoza pogody.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Nad Kujawami powinniśmy obserwować dużo słońca. Wiatr nie będzie podkręcać u nas odczucia chłodu, dlatego po pracy warto spędzić czas na świeżym powietrzu. Termometry pokazują 21 kreskę. Wieczorem będzie to 17, a w nocy słupki rtęci spadną najpewniej do 8. Jutrzejsza temperatura ponownie dojedzie maksymalnie do ponad 20 i podobnie jak dziś czekają nas chmury na zmianę z błękitem. Sobota pogodna i ciepła, 25 stopni w cieniu. W niedzielę podobnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Po obiedzie, po robocie czy po drodze z pracy do domu mówimy cześć.
6: Najważniejsze, że razem jedziemy w tym samym kierunku. Po 16:00 siema, tu Anka i Fioła z Pink Panthers na start, do tego Bledka czy Axwell i Ingrosso na dzień dobry.

0: to Oko do hitów. Bledka za nami w RMF Max. No a teraz na nas oko będzie miało Ministerstwo Cyfryzacji. Aplikacja mObywatel niedługo będzie miała nową funkcję. Jeśli strona internetowa będzie wymagała, by użytkownik miał minimum 15 lat, za pomocą mObywatela będzie można wiek potwierdzić. Innymi słowy, wchodząc na strony dla dorosłych, trzeba będzie się odhaczyć mObywatelem.
1: Słuchajcie, czekam na te ogłoszenia, że aplikacja naprawdę nie zbiera naszych danych i absolutnie nie zlicza, gdzie i na której stronie i ile razy byliśmy.
0: To M w mObywatel nabiera teraz zupełnie innego znaczenia, nie? Co może oznaczać M wchodząc na strny dla dorosłych przed obywatel?
1: Fioła, błagam cię.
0: Miłość! Miłość!

0: łapiemy popołudniowy relaks przy tym kawałku Sombr za nami. No i za Robertem Lewandowskim i Wojtkiem Szczęsnym już impreza mistrzowska FC Barcelony. Ludzie śmieją się w sieci z koszuli Wojtka Szczęsnego,
1: ja
0: bo ma
1: też
0: białą koszulę z wyraźnym śladem przypalonego żelazka. To oryginalny wzór z tym żelazkiem. Koszula kosztuje ponad 3000.
1: Także kto bogatemu zabroni, ja się raz jeszcze pytam. Wy będziecie zaraz mogli poczuć może, jak to jest. 14 tysięcy złotych do wzięcia w naszej zabawie za dużo, za mało. I zaraz finał, zostańcie. Max.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Budujemy, kryjemy, grodzimy i grzejemy. MDach obsługuje kompleksowo. Tu znajdziesz blachy

tygodnia MDach. Zalesie 40 Chodecz. Telefon 663 672 940. MDach.pl. Postaw na pelet, który daje pewną jakość. Postaw na pelet sosnowy Lapłód Premium. Moc, jakość i czyste spalanie każdego dnia. Jesteś nowym klientem? Zadzwoń 512 918 081. A przy pierwszym zamówieniu otrzymasz dostawę gratis. Lapłód Premium. Pelet, który daje przewagę.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Osiedle Letniskowa Park w Michelinie poleca komfortowe dwupoziomowe mieszkania z ogrodem, tarasem oraz miejscem postojowym. Wyjątkowa lokalizacja łącząca bliskość natury z szybkim i dobrym dojazdem do centrum miasta i autostrady czyni inwestycję wartą twojej uwagi. Spokojna i bezpieczna okolica to gwarant bezpieczeństwa dla ciebie i bliskich. Odwiedź nasze biuro sprzedaży już dziś i zamieszkaj tak jak lubisz. Letniskowapark.pl. Telefon 502 286 410.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Sity na Maxa.
7: Włocławek 89,2 FM.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To jest kolejny dzień, kiedy chcemy wam rozdać pieniądze i one są już bardzo blisko. Ponad 14 tysięcy złotych do zgarnięcia.
3: Wybieramy numer telefonu. Zobaczymy, kto czeka po drugiej stronie, aby udało się dodzwonić. Wystarczy dobrze wytypować.
4: Halo.
3: Halo, dzień dobry. Cześć, radio. RMF Max się kłania. Ania
2: dzień
3: i Fiołas. Dzwonimy w zabawie Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
4: Artur.
2: Arturze, witamy ciebie bardzo serdecznie. Co za szczęśliwe imię. Wiesz, Fiołas w praktyce też Artur ma na imię. W praktyce urzędowej, więc zaraz może się okazać, że to nie jest jedyny zbieg dobrych okoliczności. My dzwonimy do ciebie, bo jest ponad 14 tysięcy złotych do wygrania i wystarczy obstawić, co do złotówki, ile mamy na naszym koncie i jeżeli trafisz w tę kwotę, no to my ją po prostu tobie przelewamy na konto. Co ty na to?
4: Jak na to, oczywiście. Wezmę udział.
3: Artur, w takim razie, słuchaj uważnie, bo wiemy, że na naszym koncie jest więcej niż 14 394 zł, ale mniej niż 14 490 zł. Rozbieżność to zaledwie 96 zł. Ile twoim zdaniem na tym koncie jest?
4: 14 419.
2: A powiedz jeszcze, na czym cię złapaliśmy? Co teraz robisz?
4: Jadę sobie autobusem.
2: Okej, dobra.
3: Czyli w razie wygranej rozumiemy, że autobus się cały z tobą raduje.
4: Mam taką nadzieję, jeżeli to będzie tak główna, to...
2: To co, to będziesz się trochę wstydził, czy nie? No mów, no.
4: No, postaram się nie.
2: 14 419, to jest ta kwota, 19. którą obstawiasz, tak? Dobra.
3: Sprawdzamy.
2: Uwaga, 14 419 to...
5: Za mało!
3: Aj, Artur, na naszym koncie jest więcej kasy. Niestety, nie zgarniasz głównej nagrody, ale 500 na pocieszkę wysyłamy tobie za ten strzał.
4: Bardzo się cieszę.
2: Westchnąłeś czy odetchnąłeś przez to, że jesteś w autobusie?
4: Westchnąłem, bo jednak liczyłem, że może się uda.
2: No słuchaj, nic straconego. Pamiętajcie, wchodzicie do naszej zabawy na rmfmax.pl i grać można o ponad 14 419 zł. To nam wyjaśnił dzisiaj Artur.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Z pieniędzmi do rozdania wracamy do was jutro także.
3: Też lubimy te wspólne popołudnia. Po 13 łapiemy się w RMF Max w piątek, a to Juste, Jackstein, Ion. Na do widzenia. Hejo!
2: Dzięki za dzisiaj.

0: Funduszowy Maj.
1: A dzisiaj w ramach naszego cyklu Funduszowy Maj z mikrofonem odwiedzimy Opolszczyznę, gdzie przy wsparciu funduszy europejskich nad zalewem Młyny w gminie Rudniki powstanie piękny amfiteatr i jednocześnie centrum kulturalne i turystyczno-rekreacyjne gminy. Obok Arkadiusz Spodymek i Mariusz Stanek już teraz dużo się tutaj u was dzieje.
2: Jest to miejsce, które tętni życiem, szczególnie w takim okresie właśnie ciepłym, czyli od wiosny do jesieni.
1: A dlaczego korzystacie ze wsparcia funduszy europejskich?
3: Przede wszystkim nie było warunków, żeby ci nasi mieszkańcy mogli się spotkać. I wtedy pojawiły się fundusze tutaj dla Opolszczyzny.
1: No to jak to miejsce się zmieni?
2: Na pewno chciałbym, żeby odbywał się u nas jakiś taki festiwal, może nie do końca folkowy, ale inspirowany folkiem, takim folkiem nowoczesnym. Chciałbym, żeby ta słowiańskość też wybrzmiewała, tym bardziej, że jest to nad wodą, więc możemy tą kulturę w troszkę inny sposób, myślę, że ciekawszy, także zaproponować i mieszkańcom, i wszystkim, którzy będą nas odwiedzali.
3: Pod tym kątem ta inwestycja, myślę, ożywi troszkę gospodarczą nasze tereny. Z racji tego, że tutaj nie ma dużego przemysłu, no to przede wszystkim stawiamy też na komfort życia, bycia, no i spędzania właśnie w jak najlepszych okolicznościach tego czasu wolnego.
1: W takim razie zapraszamy. Opolszczyzna też pięknieje dzięki funduszom europejskim. A już teraz zapraszam na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano Funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
6: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Wzorcownia we Włocławku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Pani majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
13: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
14: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Nad Kujawami powinniśmy obserwować dużo słońca. Wiatr nie będzie podkręcać u nas odczucia chłodu, dlatego po pracy warto spędzić czas na świeżym powietrzu. Termometry pokazują 21 kreskę. Wieczorem będzie to 17, a w nocy słupki rtęci spadną najpewniej do 8. Jutrzejsza temperatura ponownie dojedzie maksymalnie do ponad 20 i podobnie jak dziś czekają nas chmury na zmianę z błękitem. Sobota pogodna i ciepła, 25 stopni w cieniu. W niedzielę podobnie.

0: zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Rolniku, ogrodniku, kończy się czas na przygotowania do sezonu. Sklep rolniczo-techniczny Markar chętnie Ci w nich pomoże. Nieważne, czy jesteś rolnikiem, czy ogrodnikiem amatorem. W naszej ofercie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Od części do ciągników, przez narzędzia, akcesoria warsztatowe, po kosiarki i roboty koszące, a także ekogroszek i pelet. Postaw na sprawdzony sprzęt. Markar. Z nami każdy sezon jest udany. Lipno, ulica Jastrzębska 27.
3: Uwaga, promocja! Pierścionki z diamentami 30% taniej. Idealne na zaręczyny. Indywidualne zamówienia realizujemy w 2 dni robocze. Super ceny! Tylko w Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Promocja! Złote obrączki 1990 zł za parę obrączek. Polecamy komplety na komunię. U nas biżuteria złota i srebrna w super cenach. Oferta specjalna na dzień mamy. Piękne prezenty kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika we Włocławku, ulica 3 Maja i w Galerii Wzorcownia. Skupujemy złoto i srebro.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Siedemnasta w RMF Max, Włocławek, pora na flash. Patryk Dymarski, zapraszam. Policyjni związkowcy domagają się zmian przepisów dotyczących środków przymusu bezpośredniego. Ich zdaniem obecne prawo w wielu sytuacjach wiąże funkcjonariuszom ręce. Co według mundurowych powinno się zmienić?
2: Przepisy, zdaniem związkowców, powinny zostać doprecyzowane w taki sposób, żeby policjanci nie bali się używać środków przymusu bezpośredniego. Dziś nawet całkowicie zasadne użycie pałki czy gazu może skończyć się dla funkcjonariusza poważnymi konsekwencjami. Nawet wtedy, gdy policjant zostanie później uniewinniony. Propozycja zmian trafiła już do Sejmowej Komisji Petycji i do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Resort ma przyjrzeć się propozycjom policjantów.
1: To był Michał Krasoń.
0: To jest RMF Max Włocławek.
1: Szukacie pracy? Myślicie o szkoleniach, a może chcecie założyć własną firmę? Nie musicie od razu biec do urzędu. W kawiarni obywatelskiej we Włocławku

0: regularnie dyżurują doradcy z Powiatowego Urzędu Pracy. Krótko o szczegółach powie wam reporter RMF Max.
1: Do kawiarni przychodzą zarówno młode osoby, które stawiają pierwsze kroki na rynku pracy, jak i seniorzy, którzy chcą się dowiedzieć, w jaki sposób mogą sobie dorobić.
2: Nieraz zaczyna się to spotkanie od właśnie rozmowy w kawiarence, a kończy na dłuższym procesie takim doradczym, później na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym. Mamy też osoby, które były ostatecznie zainteresowane udziałem w sesjach coachingowych, które oferujemy naszym klientom.
1: Mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Jackowska. Kolejny dyżur pracowników pośredniaka w Kawiarni Obywatelskiej rozpocznie się 26 maja o godzinie 14.
0: Tyle Bartek Seklecki. Po południu sprawdzamy, co jeszcze słychać w mieście. Włocławek wspiera młodych przedsiębiorców. Trwa przyjmowanie wniosków do drugiej edycji programu grantowego Startujemy we Włocławku. O wsparcie mogą się ubiegać osoby planujące założyć działalność oraz startupy ze stażem krótszym niż rok. Do wzięcia jest nawet 100 tysięcy złotych na rozwój własnego biznesu.
3: Jest to kwota, którą można przeznaczyć czy na zakup maszyn, urządzeń, środków trwałych, które będą potrzebne do produkcji danego wyrobu, czy też na przykład na rozwój usług.
0: Mówił dyrektor Włocławskiego Centrum Biznesu Jakub Gierczyc. Zmieniamy temat. Szukacie oryginalnego pomysłu na Dzień Dziecka dla swojej klasy lub grupy przedszkolnej? Muzeum we Włocławku przychodzi z pomocą. Placówka rusza z wyjątkowymi zajęciami edukacyjnymi dla grup zorganizowanych. Na pierwszy ogień idą zabawki z drewnianej chatki.
4: Gdzie możemy dowiedzieć się, jakimi zabawkami bawili się nasi przodkowie, jakie też było nastawienie osób dorosłych do tego, żeby dzieci się bawiły, czy jak często kupowano im zabawki, jakie one były, z jakich materiałów zrobione?
0: To była Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Więcej o tym przeczytacie na muzeumwłocławek.pl.
5: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Skorzystajcie jeszcze z pogody. Późnym popołudniem na Kujawach termometry nadal pokazują przyjemne 21 stopni. Wieczorem będzie to 17, a w nocy natomiast kreski spadną najpewniej do 8. Wiatr nie sprawi, że mocniej odczujemy spadek temperatury. Podmuchy osiągają raczej niewielką prędkość. Jutro słupki i rtęci też maksymalnie pokażą nam ponad 20 kreskę i w dodatku czeka nas dużo błękitu. Sobota słoneczna i jeszcze cieplejsza. Nawet 25 stopni w cieniu.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
7: Dzień dobry, dziś niezwykły kanał nadawczy w RMF Max. Z nami jest Łukasz, który wylicytował ten udział w naszym programie razem z nami na licytacji w Ośpu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich. Mam nadzieję, że ilość osób w studiu pójdzie za jakością dzisiaj.
7: Proszę, czyli jakość do góry.
9: No to kochani, ambicje, cele, mamy wszystko ustawione. Mam nadzieję, że podołamy, bo mam wrażenie, że to Łukasz nam ustawił poprzeczkę wysoko. Także dzięki Łukasz. Dobrze się zaczyna.
8: Dobrze się zaczyna.
7: Ciągnie poziom do góry. Trzeba tą poprzeczkę podwyższać. 17:05 na zegarze. Zaczynamy kanał nadawczy. To Tame Impala, Dracula. No i jesteśmy tu w składzie.
9: Natalia Kawałek.
7: Michał Siwek.
8: I Łukasz Siewota.
7: Siemaneczko.

0: To Stromae w RMF Max ze swoim klasycznym Alors on danse. Zawsze się martwię, że to źle po francusku wypowiem, ale chyba sobie poradziłem.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
2: I Łukasz Siewota.
3: No i elegancko, pełny skład, o nikim nie zapominamy, ale właśnie, jesteśmy wam wszystkim, drodzy słuchacze, winni wyjaśnienie, więc Łukasz, mamy do ciebie kilka pytań. Czy jesteś gotowy, żeby na nie odpowiedzieć?
2: Tak, jestem gotowy. Zależy od stopnia trudności, ale tak, myślę, że sobie poradzę.
0: Stopień trudności oceniam jako wyjątkowo łatwy. Łukasz, jak ci tu dzisiaj u nas, powiedz, bo jesteś już od dobrej godzinki, zwiedzasz radio. Jak oceniasz nasze skromne progi?
2: No, powiem szczerze, że do wczoraj myślałem, że krakowski Wawel jest tutaj najpiękniejszym zabytkiem, ale teraz zmieniam zdanie i uważam, że studio RMF Max jest chyba ciekawsze.
3: Czy możemy zrobić krótkie Jest nam bardzo miło. Ty wiesz, jak sadzić komplementy, także teraz będą już chyba same proste pytania, bo to, mam wrażenie, było lekko podchwytliwe, ale poradziłeś sobie super.
0: Łukasz, co cię podkusiło, żeby zapłacić za poznanie nas?
3: Bo przypomnijmy, Łukasz wylicytował wizytę u nas w kanale nadawczym na licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, także szczytny cel, brawa, możemy powiedzieć, super. Co cię podkusiło?
2: W końcu stwierdziłem, że trzeba wziąć młotek, rozbić swoją skarbonkę i w końcu, żeby tam nie te banknoty czy monety, żeby tam nie siedziały w końcu i
3: żeby tak się przewietrzyły trochę.
2: Tak,
3: co?
2: Żeby się przewietrzyły i po prostu wyszło jak wyszło.
0: Czy radio ma jakieś specjalne miejsce w twoim sercu?
2: Oj, zdecydowanie. Mam nadzieję, że do końca życia będzie miało.
3: To są bardzo mocne
0: i
3: piękne słowa.
0: Ja mam wrażenie, że to jest w ogóle drugi moment na...
3: Łukasz, jesteś przekochany.
2: Mi nie wypada tego robić, więc...
0: To prawda, dobre wyczucie. Dobrze, Łukasz Sierota z nami przez najbliższe kilka godzin w kanale nadawczym w RMF Max. Zwycięzca licytacji WOŚP-u. Zostańcie, będzie dużo bangerów i dużo zabawy.

0: Ja zawsze się boję przerywać tę piosenkę, bo Eben buduje taki fajny klimat, że mam wrażenie, że gdybym mu przerwała, to byłby jakiś ciężki grzech.
1: Nie wolno.
0: Nie wolno.
1: Ebenowi nie wolno, to 11 przykazanie
0: jest. Pan może
1: jest.
0: Do końca dośpiewać, jak najbardziej. Słuchajcie, RMF Max 17:22. Z nami cały czas Łukasz. Łukasz, jak tam? Nastrój? Wszystko okej?
2: Tak, wszystko okej. Jest tutaj tak fajnie, że ja prędko nie chcę stąd wychodzić.
0: Przynajmniej do 20 sobie zostaniemy, to ci możemy obiecać.
1: Absolutnie, a może i dłużej. Łukasz, zwycięzca Wośpowej licytacji, przyszedł dzisiaj z tematem na piosenkę. To znaczy, my zawsze prosimy was, drodzy słuchacze, żebyście wysłali nam messengerem RMF Max jakieś hasła, z których obiecujemy ułożyć samodzielnie piosenkę i puścić ją na antenie. Dziś o tym, jakie to będą hasła, decyduje Łukasz.
0: Łukasz, jaką masz inspirację dla nas i dla słuchaczy?
2: Tak, ja myślę, że moglibyście na przykład podsunąć coś na Messenger RMF Max o tym, bo z racji tego, że mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbaty, to z jakim nietypowym zapachem, w sensie nie to, że owocowa herbata, czy czarna, czy zielona, tylko coś takiego nietypowego.
0: Żeby zaszaleć
2: tak,
0: po prostu.
2: Żeby zaszaleć. Okay. Herbatę, o jakim nietypowym zapachu byście się napili?
1: No padła tu wcześniej propozycja keczupu lub musztardy. To jest jakieś naprowadzenie na ten temat. Czekamy na więcej. Messenger RMF Max o herbatach, wszelkie możliwe pomysły. Piszcie, a my obiecujemy, jak zawsze, każdą odpowiedź uwzględnić w naszej piosence.
0: Drodzy słuchacze RMF Max, apel do was. Puśćcie wodze fantazji, odepnijcie rolki, zastanówcie się, co takiego dziwnego moglibyście wypić. Jaka herbata wam się marzy? Piszcie śmiało. O, już widzę, że jest
1: już
0: pierwsza głosóweczka. Dzięki.
1: Już, czekamy na więcej.
2: Zadziałało.
3: Reklama. OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Ruszaj w cyfrowy wszechświat z nową mocą Satfilm. Poznaj nowe, gigantyczne prędkości internetu światłowodowego i kablowego w cenie po rabatach. Teraz 1 giga już za 49 zł, 1,5 giga za 62 zł, 2 giga za 106 zł. Stały adres IP gratis. Zapraszamy do Satfilm przy Hutniczej 20 we Włocławku. Telefon 54 236 74 12. 54 236 74 12.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
8: I po reklamie.

0: I to jest kolejny fantastyczny duet. Wiktoria Kida, Oskar Cyms w RMF Max, projekt Księga Żywiołów. Nie wiem jak wy panowie, ale ja ten numer szczerze uwielbiam i gdybym mogła go zapętlić w radio, to bym to zrobiła, ale
1: nie
0: wiem,
1: możesz,
0: że nie można. No.
1: Nie możesz, bo zaraz będzie Ale Farben i Body Talk. Musi być rotacja w numerach, żebyśmy się nie znudzili, ale też musi być rozgrzewka przed wejściem na antenę. Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, cały czas jest z nami i cały program będzie. To się w ogóle nie, jakby nie odzwyczajajcie od Łukasza.
0: Łukasz, masz jeszcze siłę, żeby z nami tu siedzieć?
2: Oj tak, zdecydowanie. I tak jak już wspomniałem wcześniej, ja z chęcią tutaj nawet dłużej zostanę niż do 20.
0: Okej, to o tym jeszcze sobie porozmawiamy.
1: Szukaliśmy właśnie kogoś, kto będzie nadgodziny robił.
0: Tak, i tak do rana zostanie. Do poranka.
1: Łukasz, bo mówiłeś, że masz jakieś ulubione rozgrzewki głosowe, które sam stosujesz.
2: Tak, no stosuję ze swoich ulubionych takich rozgrzewek typu kląskanie, albo to, co robią konie, tylko nie wiem, jak to nazwać teraz. Może nie będę tego prezentował. O, właśnie.
0: To właśnie ja zrobiłam przed momentem, bo to jest jedna z moich ulubionych rozgrzewek.
1: Ale ci wyszło ładnie, tak oczywiście, no.
2: Albo jakieś takie łamańce językowe, tam nie wiem, czy mogę to zaprezentować.
0: Ale... No dawaj, dawaj. To jest twoja chwila, żeby się
2: popisać. Muszę znaleźć coś, to w czasie suszy szosa sucha. Trochę wolno powiedziałem, ale może jakbym się rozgrzał, to stół z powyławywanymi nogami.
0: Też elegancko. Proszę bardzo. Michał Siwek, twoja ulubiona rozgrzeweczka.
1: Właśnie moja jest głupia, bo to jest taka podobna...
0: Nie szkodzi.
1: Obniżenie głosu trzeba tak jakby rozszerzyć buzię i zrobić tak, jakby językiem się trzymało jajko i się wtedy robi takie...
2: Albo jeszcze znam sposób ziewania po prostu zwykłego.
0: Co, to poziewamy sobie chwilę, panowie? Co wy na to?
1: Proszę bardzo, my ziewamy, a dla was Ale Farben, Body Talk.
0: Czemu nie ziewacie? Czemu tylko ja ziewam i robię z siebie głupka? Co się dzieje, chłopaki?
1: Pół Polski teraz ziewa, bo ziewanie jest zaraźliwe.
2: Ale ja też starałem się jak najlepiej.
0: Ja się z wami jeszcze rozliczę za to nieziewanie.

0: Taylor Swift, taka jakby lekko zmęczona, ale my cały czas mamy sporo energii i w planach mamy, żeby was tą energią trochę jeszcze pozarażać.
1: Prognoza pogody lada moment, a my, czyli Natalia, ja i Łukasz, nasz dzisiejszy gość, piszemy dla was piosenkę. Piosenkę o herbatach. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory.

Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
2: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Skorzystajcie jeszcze z pogody. Późnym popołudniem na Kujawach termometry nadal pokazują przyjemne 21 stopni. Wieczorem będzie to 17, a w nocy natomiast kreski spadną najpewniej do 8. Wiatr nie sprawi, że mocniej odczujemy spadek temperatury. Podmuchy osiągają raczej niewielką prędkość. Jutro słupki i rtęci też maksymalnie pokażą nam ponad 20 kreskę i w dodatku czeka nas dużo błękitu. Sobota słoneczna i jeszcze cieplejsza. Nawet 25 stopni w cieniu. We'll be right back.

0: Łukasz wpadł dzisiaj do studia stwierdzając, że chce porozmawiać o herbatach. No i nie mogliśmy odmówić.
1: To się da załatwić, da się to zorganizować. Podrzuciliście nam całą masę inspiracji, zapachów herbacianych,
0: Łukasz,
1: jakich
0: czy to
1: chcielibyście
0: jest to, czego się spodziewałeś?
2: Oj tak, ja myślę, że po wysłuchaniu tego wszystkiego, coś my tutaj skminili, jeśli to tak mogę użyć, to ta herbata zadziała jak kawa.
1: Albo dwie.
0: To niech kopie, jestem gotowy.

0: Poczuj dobry beat.
1: RMF Max. I co, spodziewaliście się takiej herbaty?
2: Nawet ja się nie spodziewałem, napisałem tę piosenkę razem z wami.
3: Oj tak, zdecydowanie.
2: To była piosenka o waszych herbacianych smakach dostarczonych przez Messenger RMF Max, a to już California Love.

0: Nie wiemy, co wy macie na sobie, ale mamy nadzieję, że jesteście z RMF Max, bo warto z nami zostać po 18 do zgarnięcia m.in. bilety na taco.
1: No ja się nie mogę doczekać, ludzie już pytają na... No, trochę mi odebrało głos. Ludzie pytają na Messengerze, jak można wygrać te bilety. Za chwilę o wszystkim opowiemy na antenie RMF Max. Wystarczy z nami zostać. Reklama.

0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
1: Hej, śmiało, już! Podłącz się do źródła najlepszej wiedzy i zostań uczniem Włocławskiego Elektryka, najlepszej szkoły technicznej w regionie według ogólnopolskiego rankingu Perspektywy. Ucz się w technikum, przygotuj się do studiów na Politechnice i czerp z edukacji ile się da. www.zseledu.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowe i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
7: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej okolicy. W RMF Max zaglądamy do Nadleśnictwa Włocławek. Już w czwartek 28 maja od 9 do 14 w Ośrodku Edukacji Ekologicznej zostanie zorganizowany Dzień Otwarty. Na uczestników wydarzenia czekać będą m.in. kreatywne stoiska edukacyjne czy strefa odpoczynku.
1: Czeka nas dużo atrakcji, takich jak spotkania z ciekawymi ludźmi, ognisko, kiełbaski, jak również nie zabraknie różnego rodzaju stoisk. Będziemy gościli, jak zawsze, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z Włocławka, który będzie pokazywał, jak założyć łąki kwietne, będzie animatorem wielu atrakcji. Będziemy mieli Sanniko, które będzie nas informowało, co należy robić ze śmieciami, jak należy te śmieci segregować.
0: Mówił Mieczysław Olewnik z Nadleśnictwa Włocławek. I zmieniamy temat. Młodzi ludzie z naszego regionu wykazali się niezwykłą kreatywnością. Kilkuset uczniów ze szkół podstawowych wzięło udział w projekcie ZUS. Uczestnicy ogólnopolskiego konkursu przygotowali m.in. oryginalne rolki czy plakaty

0: ubezpieczeniach społecznych.
1: Zadaniem uczestników projektu było wyjaśnienie w ciekawy i nieszablonowy sposób, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne i jaką rolę odgrywają w życiu każdego z nas. Uczniowie przygotowali krótkie filmy, rolki, komiksy oraz plakaty, które oceniała Komisja Wojewódzka. Laureatów wyłoniono w 4 konkursowych kategoriach.
0: Mówiła rzeczniczka kujawsko-pomorskiego ZUS-u Krystyna Michałek. Dentobus rusza w trasę po naszym regionie. Kujawsko-pomorski NFZ przypomina o mobilnym gabinecie stomatologicznym, który odwiedza mniejsze miejscowości. To w pełni wyposażony gabinet na kółkach, stworzony specjalnie z myślą o dzieciach i młodzieży. Na miejscu pacjenci mogą liczyć na kompleksowe, bezpłatne przeglądy i leczenie zębów.
2: Sprawdźmy, czy i kiedy przyjmuje dentobus w szkole lub przedszkolu naszego dziecka. Harmonogram postoju dentobusu jest ustalany przez świadczeniodawcę we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ i jest na bieżąco aktualizowany i publikowany na naszej stronie internetowej www.nfz-bydgoszcz.pl,
0: mówiła Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. W Brześciu Kujawskim w tę niedzielę odbędzie się Dzień Sąsiada. To z okazji 5-lecia Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Impreza rozpocznie się o godzinie 12 na Skwerze Miejskim, a od 12.30 do 16 na terenie centrum odbędą się warsztaty, animacje, zabawy i piknik rodzinny. Dla dzieci przygotowano specjalną strefę rozrywki, a o godzinie 16 zaplanowano koncert zespołu Big Bike Orchestra na 6-osobowym rowerze scenicznym. Uczestnicy mogą przynieść drobne poczęstunki na wspólny stół biesiadny.
3: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Jutrzejsza aura we Wrocławku i okolicach zapowiada się na całkiem pogodną. Termometry w piątek maksymalnie pokażą około 20 w cieniu. Wiatr nadal ma być słabszy, nie sprawi, że będzie nam chłodniej. Ciśnienie utrzyma się w normie i wiele wskazuje na to, że warunki biometeo się nie pogorszą. To z pewnością dobra wiadomość dla meteopatów. Sobota też pogodna, z wysoką już prawie letnią temperaturą, nawet 25 stopni. Niedziela identyczna.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
5: To jest RMF Max i to jest 5 minut po 18. Cały czas kanał nadawczy w rozszerzonym składzie. Natalia Kawałek.
6: Łukasz Siewota.
7: I Michał Siwek, a Łukasz to nasz specjalny gość, który wygrał wośpową licytację i dzisiaj tutaj jak pączek w maśle ma. Czy za dużo powiedziane?
5: Warto dodać, że jest obstawiony, no może nie pączkami, ale ciastkami.
6: Tak. No i wami też jestem obstawiony.
7: Pełna obstawa. Czy najlepsza? Nie mam pewności. Pewnie lepszą byś znalazł, ale przynajmniej jest jakaś. Siemano, po 18 w RMF Max.

0: I cała Polska klaszcze. Pump it up, to Denzel w RMF Max. Troszeczkę odnowiliśmy ten numer dla was. Przypomnieliśmy, że kiedyś się do tego człowiek bujał, bo dzisiaj mamy dzień odnawiania znajomości. Nie wiem, czy kojarzycie, czy zaglądaliście do kalendarza.
1: Łukasz jest absolutnie na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w kalendarzu.
0: Tak jest.
2: Oj tak, zgadza się.
1: I dziś w towarzystwie Łukasza tak sobie pomyśleliśmy, że to jest w ogóle doskonała okazja, żeby rozdać wejściówki na koncert Taco Hemingwaya, który wielkimi krokami się zbliża i u wielu w kalendarzu zaznaczone takim wielkim czerwonym kółeczkiem.
0: A zawalczyć o te bilety nie było łatwo. Sama stałam w takiej kolejce. Jednego dnia się nie udało, drugiego dnia się nie udało i dopiero za trzecim razem udało się wyrwać jeden bilet. Ale moi drodzy, my tutaj mamy dla was podwójne bilety. Gdybyście mieli ochotę wybrać się na Taco, na PGE Narodowy, to na pewno będzie fantastyczny koncert, więc no, trzeba tylko wejść do naszej zabawy.
1: Tak. Którędy? Jak zawsze oczywiście.
2: Przez Messenger w RMF Max.
0: Dokładnie tak.
1: Tak jest. I tam co trzeba wysłać? Tam trzeba odpowiedzieć na pytanie, z kim wy odnowilibyście znajomość, żeby na taki koncert pójść.
0: No to śmiało. Messenger, RMF Max, śmiało, zgłaszajcie się. Kreatywnie.
2: Może tego znajomego zabierzecie na koncert, kto wie?
0: Kto wie,
1: obowiązku nie będzie, ale pytamy
0: nie
1: właśnie o takie...
0: Nie będziemy tego sprawdzać, to prawda.
1: Nikt tego nie sprawdzi. Pytamy o takie znajomości, które bylibyście gotowi odnowić, nawet dlatego, że tak wam na tych biletach zależy. I tutaj uwaga, słuchajcie, za samo wejście do tej zabawy, jeżeli wybierzemy waszą odpowiedź jako tą najciekawszą, wygrywacie już, macie zagwarantowaną jedną wejściówkę na koncert, o drugą będziecie mogli zawalczyć, ale jednocześnie ryzykując tą pierwszą. Takie są dziś zasady. Walczcie, koncert Taco Hemingwaya. Możecie tam być.
0: A teraz jeszcze nie Taco Hemingway, ale Milky w remiksie Davida Guetta Just The Way You Are, tak żeby wam podrzucić bardzo przyjemny, trochę wakacyjny klimat.
2: Jako tako dobry numer.

0: Cieplutkie, cudowne wspomnienia, bo to numer, który już trochę lat ma, ale przypominamy z wielką radością, bo Justin Bieber wrócił do naszych serc w ramach zjawiska, które się nazywa na świecie, słuchajcie, Biebercellą.
1: Biebercella, to bardzo ładne. Łukasz, ty jesteś fanem Justina Biebera, czy niekoniecznie? Nie twój klimat?
2: Tak niekoniecznie akurat, ale...
1: Okej. Ale ten numer spoko, dałbyś okejkę?
2: Dałbym okejkę, wyjątkowo dałbym okejkę, choć są pojedyncze numery, w których można, mimo że nie jestem jakimś wielkim fanem tego artysty, ale coś pojedynczego zawsze się znajdzie.
1: I bardzo ci dziękujemy za to, że nam dałeś tę okejkę. Uff, tak, mam wrażenie, że tak emocje...
0: Coś, jakaś presja zleciała, tak? Słyszeliście taki delikatna huk? No to był właśnie kamień z naszego serca.
1: Ale w temacie presji i takich huków, które się zdarzają, to mamy mocny temat, bo w Anglii w radiu zupełnym przypadkiem ogłoszono śmierć króla Karola. I tutaj musimy powiedzieć, że jakby co, król Karol,
0: on żyje,
1: wbrew pozorom,
0: jest
1: ma się
0: super,
1: bardzo dobrze. Tam jest wszystko okej. Okay.
0: Ale jedno radio w Anglii tak jakby zupełnym przypadkiem stwierdziło, a wiecie co? Wiecie co, on nie żyje.
1: Czy oficjalna wersja jest taka, że to jest błąd komputera?
0: Tak.
2: Ciekawe tylko, czy to chodzi o tego króla Karola, który kupił królowej Karolinie korale, koloru? Koralowego.
1: Może o to
0: właśnie, właśnie ja się wgryzłem w temat. Nie, to jest inny.
1: To nie jest ten sam?
0: To nie, to jest inny.
1: Moje życie legło w gruzach.
3: Reklama. Kamień z serca i wprost do naszego ogrodu. Znalazłam firmę z ogromnym wyborem kamieni do ogrodu. To firma Krzywiec w Cypriance. Oferują duży asortyment grysów, żwirów i otoczaków. Mają kamień wielkopłytowy na kaskady do budowy ścieżek i chodników, na murki oporowe, głazy ozdobne, kostkę granitową i brukową. Po prostu wszystko. Zapraszamy, firma Krzywiec w Cypriance. Telefon 54 251 64 91 krzywiec.pl.
4: Rynek obiecuje szybki internet, ale my dostarczamy coś więcej. W SatFilm idziemy po rekord z prędkością światła. Minuta na pobieranie? W dzisiejszych czasach to wieczność. Pożegnaj lagi, stopklatki i kłótnie o to, kto teraz używa Wi-Fi. Pobierasz ogromne gry i filmy 4K. Internet światłowodowy 2 giga. Technologia jutra dostępna u nas już dziś. Sprawdź zasięg na www.satfilm.pl i poczuj różnicę, której nie da ci konkurencja.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
8: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Just keep watching.

0: I Go, Kali T. Griffin, Save My Life. Coś czuję, że to będzie hit tegorocznych wakacji, a moja muzyczna intuicja do tej pory jeszcze mnie nie zawiodła, więc jest to duży potencjał.
1: Łukasz, to są mocne słowa.
2: Bardzo mocne.
1: Ale czuję podobnie.
2: Trzymamy cię w takim razie za muzyczną intuicję bardzo mocno. Tymczasem z nami po tym numerze pojawia się na antenie Marta, która chce zawalczyć o wejściówki na Taco Hemingwaya. Dzień dobry, Marta.
3: Cześć.
1: Jaka radosna, jaka uśmiechnięta. To teraz się zaczną trudne pytania. Marta, z kim odnowiłabyś kontakt, żeby wybrać się na koncert Taco?
3: Z przyjacielem, który jest mężem mojego byłego męża.
1: To jest gruba historia.
2: Rozrysowaliśmy tutaj. Aha. I wyszło nam, że... O Jezu, ale akcja.
0: Wyszło nam jako tako.
2: No właśnie, jako tako nam to wyszło. Powiedz, Marta, czy w dobrych stosunkach generalnie jesteście? Czy to się odbyło w jakiejś wielkiej aferze, czy jednak w atmosferze przyjaźni? Bo jednak pewnie jakiś element szoku w pewnym momencie w tej historii był.
3: Powiedzmy, że przyjaźni.
1: Jest okej, jest okej. Ale dopisałaś nam jeszcze, że z synem koleżanki swojej mamy też byś odnowiła znajomość.
3: To jest ta sama osoba.
1: Ta sama osoba, proszę bardzo. Słuchaj, my to kiedyś rozrysujemy. Michał jest taki zaszokowany.
2: W sensie, bo to jakby teraz jest moment, kiedy powinniśmy cię zaprosić do zabawy w cytaty, ale ja jednak wolałbym spędzić najbliższe 15 minut plotkując sobie z tobą, Marta.
1: To poplotkujemy sobie później, ale Marta, tobie chodzi o bilety na Taco Hemingwaya, na PGE Narodowy i jest szansa, że wyjdziesz z naszej zabawy z dwoma takimi biletami. Umówiliśmy się tak, że jeden bilet już masz, ale jeżeli postanowisz z nami zagrać w grę, w cytaty, to będziesz miała dwa bilety. I jaki twój plan? Odchodzisz z jednym, czy walczysz o drugi?
3: Walczymy.
1: No dobra.
2: To mi się podoba, to jest waleczna dusza. Zabawa w cytaty prosta. Cytaty z piosenek Taco Hemingwaya i uwaga innego wąsacza, Krzysztofa Krawczyka, zostaną ci zaprezentowane. A ty musisz zadecydować, czy dany cytat jest cytatem z piosenki tego pierwszego, czy tego drugiego. Gotowa?
3: Gotowa.
2: Cytat numer jeden.
4: Ona pisze mi, że tęskni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy, byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji.
1: I jak myślisz, to bardziej Krzysiu Krawczyk czy Taco?
3: Myślę, że Taco.
1: No to sprawdźmy.
5: Ona pisze mi, że tęskni. Gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy.
1: Jak dla mnie to brzmi jak Taco.
2: No Krzysztof Krawczyk jednak trochę inaczej.
1: Trochę bardziej smooth, takie bardziej poetyckie. Delikatne te wersy miał.
2: Dobrze, Marta.
1: Jest dobrze.
2: Jeden punkt twój. Jeżeli teraz odpowiesz dobrze, dwie wejściówki są twoje. Gotowa na cytat?
3: Gotowa.
4: Parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę w piękny rejs.
1: I co myślisz? Co ci chodzi po głowie?
2: Jeszcze raz?
3: Biorę piosenkę na karaoke.
2: Czyli mówisz, że Taco, tak?
3: Myślę, że Krzysztof.
1: Ale... Nie dasz się wpuścić w maliny, co?
0: Ale nie pytamy cię, kto miał więcej wąsów.
3: Krzysztof.
2: Krzysztof. No dobrze, no to skoro mówisz, że Krzysztof, sprawdźmy to ostatecznie.
1: Dla formalności, no.
2: I już nie męczmy nas dłużej.
1: Marta, nie wiem czy parostatkiem, ale czymś się pięknie wybierzesz. Na PGE Narodowy dwa bilety na Taka są twoje.
3: Super.
1: No jest radość, no i fajnie.
3: Yes.
2: A czy ten kontakt naprawdę odnowisz? Czy to tylko tak nas wpuszczałaś w maliny?
3: Myślę, że pojedziemy razem.
1: Naprawdę?
2: Marta!
1: Ja mam ochotę to sprawdzić. Obiecaliśmy, że nie będziemy sprawdzać, takie, ale mam ochotę sprawdzić.
2: Takie kaczki puszczasz, że ja tu nie wytrzymuję, po prostu ja... Ja chcę książkę o tym przeczytać. Ja chcę film o tym zobaczyć.
0: Musisz coś się wydać.
3: Rozważę.
1: A teraz zostawiamy was z Taco.
5: Pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: już pisać nie warto, nie warto.
1: Czy można gelato, czy jeszcze jest za zimno? To za chwilę będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody. Koniecznie zostańcie blisko RMF Max, a będziecie na bieżąco.
2: RMF Max. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
13: A nie mówiłam?
12: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
14: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
15: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: Motokrew. Odpal serce i pomagaj. Startujemy już 23 maja po 10 w Centrum Handlowym w Sorcownia. Przed nami dzień pełen emocji, wrażeń i pomagania. Na placu fajansu i w budynku głównym będziemy oddawać krew i walczyć o niezwykłe nagrody. W programie także koncert grupy Czagu, pokazy sztuk walki i tańca, nauka wyczynowej jazdy na BMX-ach, warsztaty tworzenia prezentów na Dzień Mamy oraz mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Motokrew już 23 maja tylko w CH w Sorcownia.
17: Zacznij lato w towarzystwie najlepszych brzmień. Już 13 czerwca zapraszamy na Young Brześć Festival. Na naszej scenie najgłośniejszy młodzieżowy kolektyw, który podbija internet, media społecznościowe i największe festiwale w kraju. Dress Code. Usłyszysz wiralowe hity live i przeżyjesz niesamowite show. Young Brześć Festival. 13 czerwca. Boisko przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu. Zaprasza burmistrz Brześcia Kujawskiego Tomasz Chymkowski.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Jutrzejsza aura we Wrocławku i okolicach zapowiada się na całkiem pogodną. Termometry w piątek maksymalnie pokażą około 20 w cieniu. Wiatr nadal ma być słabszy, nie sprawi, że będzie nam chłodniej. Ciśnienie utrzyma się w normie i wiele wskazuje na to, że warunki biometeo się nie pogorszą. To z pewnością dobra wiadomość dla meteopatów. Sobota też pogodna, z wysoką już prawie letnią temperaturą, nawet 25 stopni. Niedziela identyczna.

0: bit, który wchodzi głęboko w kości i tam już zostaje i wróci gdzieś tam w nocy i będzie się nucić i wspomnicie wtedy moje słowa.
1: To United brzmi jak Nations. Kebab, a nie piosenka.
0: Rzeczywiście.
1: Że wróci w nocy. Czasem wraca.
2: Im starszy, tym lepszy.
0: Tylko mam nadzieję, że wtedy akurat nie będziecie myśleć o mnie. Tak czy inaczej, jest za 9:19 i są tematy, o których chcielibyśmy porozmawiać.
2: Tak jest, bo znacie zapewne takiego influencera jak Łatwo Gang.
1: No, no i chyba cała Polska znała po tych ostatnich akcjach.
2: Nawet myślę, że nawet cały świat właśnie. Mm-hmm. I teraz znowu się zapowiedział charytatywną akcję, w której przejedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska.
0: Czyli Zakopanego do Gdańska.
2: Oj tak. To coś mi się wydaje, że to będzie, czy to będzie przejazd z górki?
1: Ewidentnie takie... z górki. Ewidentnie za Łatwo. Wziął sobie swoją ksywę do serca.
0: No, Łatwo Gang musi mieć Łatwo, tak?
2: No tak.
1: Ale żeby nie było tak łatwo, do zebrania 12 milionów złotych. Mm-hmm.
0: Trzymamy oczywiście mocno kciuki, mimo że wolelibyśmy, żeby jechał pod górkę.
1: Oj, tylko tak. Troszkę.

0: Dobry klimat płynie z głośnika w RMF Max, to Gips i Wina. Dobry klimat też u nas w studiu, bo Łukasz, zwycięzca naszej wośpowej licytacji, który wylicytował udział w naszym programie, cały czas z nami. Łukasz, co dalej dzisiaj?
1: Za chwilę flash i prognoza pogody.
2: No proszę bardzo, Łukasz już wszystko wie. Wy też dzięki niemu wszystko wiecie i to jest piękne, no. Tak płynie kanał nadawczy w RMF Max.
0: Łukasz już obiecał, że tu zostaje.
1: Tak jest.
0: To bądźcie z nami.
3: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla

0: Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GREE w Polsce.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
7: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Nasz region ma nową strategię gospodarczą na najbliższe lata. Wojewódzka Rada Rozwoju, w której zasiadają przedsiębiorcy i samorządowcy, nakreśliła plan działań aż do 2035 roku. Eksperci skupili się na demografii i rozwoju lokalnego biznesu. Przypomnijmy, Rada na co dzień wspiera zarząd województwa w tworzeniu stabilnej polityki gospodarczej. Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych realizuje projekt od wolontariatu do etatu. To ciekawa propozycja dla młodych osób, które chcą zdobyć doświadczenie, rozwinąć kompetencje społeczne czy zwiększyć swoje szanse na rynku pracy.
2: Do projektu zgłaszają się ochotnicy, jak powiedziałam, w wieku od 15 do 29 lat. Mogą to zrobić osobiście w naszym centrum w dni powszednie od 8 do 18. Tutaj znajduje się biuro projektu w sekretariacie. Mogą również napisać do nas maila, zadzwonić lub pobrać dokumenty ze strony internetowej, wypełnić je i przynieść osobiście.
1: Mówiła dyrektor Wrocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Honorata Maj. Warto dodać, że projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z tzw. funduszy szwajcarskich. Zmieniamy temat. W ostatnią niedzielę maja park na Słodowie we Wrocławku zatętni życiem. Odbędzie się tam wielki piknik rodzinny z masą atrakcji dla najmłodszych. Ale ta zabawa ma też wyższy cel. Podczas imprezy będzie można zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Organizatorzy szukają genetycznego bliźniaka dla swojej koleżanki, która choruje na białaczkę.
3: Piknik rodzinny będzie polegał na tym, że będą atrakcje dla dzieci, które będą mogły przyjść z rodzicami, a my właśnie potrzebujemy tych rodziców, ponieważ dawca szpiku musi mieć od 18 do 55 lat i będziemy przekonywać takich państwa do tego, żeby zostali potencjalnym dawcą szpiku.
1: Mówiła organizatorka wydarzenia Monika Łękawska. W RMF Max sprawdzamy dla Was, co jeszcze dzieje się w mieście. Wyjątkowa wystawa w stolicy Kujaw. Włocławskie Centrum Kultury Browar B zaprasza do oglądania kolekcji Wag i Miar. W gmachu przy ulicy Łęckiej czeka na Was blisko 10 tysięcy unikatowych eksponatów, sprowadzonych z ponad 20 krajów.
4: Są także zjawiska związane z wagami i miarami, które są ciekawostką. Mamy wagi, które ważą papier, które ważą noworodki, które ważą jajka, które mierzą

0: grubość właśnie arkusza papieru są wagi i miary, które pamiętają X wiek, proszę Państwa. Także serdecznie zapraszamy.
1: Mówiła dyrektor Centrum Kultury Browar B we Wrocławku Lidia Piechocka-Witczak.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o Tobie. Czas na hity na maksa.
1: Tej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy 8, a niebo nad Wrocławkiem będzie umiarkowanie pochmurne. Ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie i biometr nadal ma na nas całkiem dobry wpływ. Pod wieczór nie możemy narzekać na większe zmęczenie czy senność. W piątek czeka nas niemal identyczna aura. Słupki rtęci dojadą do ponad 20 nad zerem, czekają nas obłoki na zmianę z błękitem. W sobotę słonecznie i jeszcze cieplej.
3: Łukasz, czy ty widzisz, która jest już godzina?
4: Oj tak, jak to szybko zleciało, 19.
3: 19.03, prawie 04. Wytrzymasz jeszcze do 20?
4: Oj, wytrzymam, jak wytrzymałem te 2 godziny, ja się czuję, jakby dalej była 17.
5: Magia radia, drodzy państwo.
3: Zatrzymujemy czas, nie ma problemu.
5: Bibi Rexha, Faithless i New Religion, jeżeli mieliście zdążyć do jakiegoś urzędu, który się zamykało o 17, to niestety to się do was nie aplikuje, ale jak najbardziej zachęcamy, żeby zostać z nami jak najdłużej.

0: I to się nazywa Girl Power, Pink Panthers i Zara Larsson w RMF Max. Takie bęgery podrzucamy po 19, ale mamy taki plan, żeby bęger pod tytułem Zabawa podrzucił wam też dzisiaj Łukasz.
1: Tak jest, bo chodzi o to, żebyście wysłuchacze mogli odgadnąć, jaki ja wykonuję zawód.
2: My jak usłyszeliśmy, jaki jest zawód Łukasza, to trochę nam szczęki poopadały, pomyśleliśmy, trudno będzie to zgadnąć.
0: Ale wierzymy w was, wiemy, że wy umiecie kombinować.
2: Skoro my już wiemy, to my nie możemy zgadywać, więc dziś odwracamy szachownicę, zgadywać będziecie wy. Ale wejście do zabawy taki jak zawsze. Łukasz, za co kochasz swoją pracę?
1: Wydaje mi się, że łatwiej będzie powiedzieć, za co nie lubię pracy.
0: Możemy zrobić i tak, no to dawaj, za co nie lubisz swojej pracy?
1: Za to, że jest bardzo duży hałas.
0: Duży hałas.
2: Jest jakiś punkt wyjścia.
0: Nie zaczynamy zbyt łatwo, ale spokojnie, rozkręcimy się.
2: Jeżeli Messenger macie... RMF Max. Tam wysyłajcie kolejne pytania, które my na antenie zadamy Łukaszowi, a wy wspólnie, słuchacze RMF Max, poprzez odpowiedzi na te pytania dojdziecie w końcu do tego, mam nadzieję, co robi Łukasz.
0: Śmiało zadawajcie pytania, jakie chcielibyście podrzucić Łukaszowi, ale mamy pierwszy strzał od Mateusza. Czy jesteś kierownikiem budowy, tak czy nie?
1: Nie, niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. No dobra, jeżeli macie pytania... to piszcie Messenger RMF Max. Czekamy.

0: Rozkręcający się beat, cieplutki wokal, to Tymek, Sofia, Loren, RMF Max cały czas z wami, a z nami Łukasz, który wygrał wośpową licytację i cały czas przy tym mikrofonie i czuje się przy nim coraz lepiej, zgadza się?
1: Oj, zgadza się.
2: Wszystko się zgadza, ale nie zgadza nam się jeszcze jedna rzecz. Nasi słuchacze nie wiedzą, czym się zajmujesz, bo zbawimy się dzisiaj w zawodówkę i padło pytanie, czego nie lubisz w swojej pracy, jakbyś mógł przypomnieć?
1: Czego nie lubię w swojej pracy? Nie lubię przede wszystkim tego, że jest bardzo dużo hałasu.
2: No okay. I właśnie, pojawiło się kilka pytań od naszych słuchaczy. Pytanie tutaj od Marka. Dużo mówiłeś o herbacie. Czy jest coś związanego z herbatą?
1: Ja się cieszę, że ktoś nas słucha od samego początku, ale... Ale z herbatą mam tyle wspólnego w swojej pracy, że mogę ją jedynie w przerwie śniadaniowej wypić, więc...
0: Też jest jakaś informacja, że masz przerwę śniadaniową, tak?
2: Ale czyli... to wiele osób ma przerwy śniadaniowe, wiesz?
0: Nie, my w radiu nie mamy czasu na takie rzeczy.
2: Jasne, jasne, dobra. Pytanie też, czy pracujesz z młodzieżą?
1: No, bardziej ze starszyzną, jeśli już to...
0: Okej.
2: A samodzielnie czy w grupie? Samodzielnie czy w grupie?
1: W grupie.
2: W grupie.
0: Dobrze, pojawiły się też propozycje. Czy pracujesz na pasie startowym?
1: Nie, aczkolwiek bardzo blisko może. Jest tu już jakiś...
0: Czyli idziecie w dobrym kierunku.
1: Idziecie w dobrym kierunku, tak.
2: Czyli rozumiem, że pytanie, czy pracujesz przy produkcji paletu, to nie jest w ogóle dobre pytanie w tym momencie.
1: Pracuję przy produkcji, ale czegoś innego.
2: Przy produkcji czegoś innego, niedaleko pasa startowego
1: tak.
2: Z hałasem, możesz rano wypić herbatę.
0: Czekamy na kolejne pytania. Messenger RMF Max, tutaj praca grupowa, że tak powiem, naszych słuchaczy, którzy próbują odgadnąć, czym zajmuje się Łukasz, i chętnie wzięlibyśmy udział w tej zabawie razem z wami, ale niestety ja i Natalia już to wiemy.
2: Ale słuchacze pytają, czy jesteś marszałkiem.
1: No nie, aż takiego powołania chyba jednak nie mam, więc...
2: Agent obsługi naziemnej?
1: Coś nie, bliżej? też nie.
2: Kontroler lotów?
1: No nie.
0: Uwaga,
1: akurat
0: Łukasz,
1: nie.
0: Bo wleciało w tym momencie od Kamili. Czy pracujesz w fabryce samolotów?
1: Powiedzmy, że tak.
0: Tak? Czyli mamy to?
1: Myślę, że możemy powiedzieć, ogłosić to, mamy to.
0: Nie tak spodziewałem
2: szybko?
0: Się, że w tym wejściu nam się uda to zrobić. Nie przygotowałem
1: ja
0: żadnego triumfalnego dźwięku.
2: Łukasz, to jakbyś mógł oficjalnie powiedzieć, jak nazywa się twoje stanowisko?
1: Jestem, pracuję przy produkcji podzespołów do wojskowych samolotów.
2: To jest mocne.
0: Kamila, nie wiem jak to zrobiłaś, ale gratuluję ci z całego serca. Coś dla ciebie przygotujemy na pewno.
1: Kamila, szkoda, że nie macie tutaj teraz z nami, bo bym cię z chęcią wyściskał, ale...
2: Ściskamy na odległość.
1: Tak, na odległość, tak. Przez ZF. Reklam.

0: Pod obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
4: I po reklamie.

0: Alan Walker, Miki, Dancing in Love w RMF Max i energetycznych bitów będzie jeszcze dziś dużo. Po 20 na przykład Hobby Benz Extra z Grabą, a tamte najświeższe, najlepsze... No,
1: nie śmiej się ze mnie, proszę.
0: Spojrzałem w lewo na Natalię, ona z bułą w ręku i jeszcze jest... w lewym policzku.
1: Już nie, w policzku już nic nie ma, ale bułka z borówkami jeszcze jest w prawej ręce.
0: A to bułki z borówkami, kupione specjalnie na niezwykłą wizytę Łukasza, który wygrał licytację na Wośpie i spędza z nami cały program i jest cudownie. Ten program powolutku niestety dobiega końca. No ale właśnie, przed chwilą rozmawialiśmy o zawodzie Łukasza. Jak to się łączy z radiem?
2: No właśnie nie wiem, jakkolwiek się łączy z radiem, ale czymkolwiek bym się nie zajmował, to jednak chyba widzę, że radio jest mi bardziej teraz pisane. Po tym, co tutaj odbyłem.
0: Komfortowo się w studiu poczułeś, tak?
2: Oj, zdecydowanie. Ja
1: z każdą minutą
2: naprawdę...
1: coraz lepiej. Czujemy
0: klasa.
1: To.
2: Oj, zdecydowanie. Ja tu w ogóle... Jak gdybym mógł, to bym z chęcią stąd nie wychodził. Chyba bym tu nawet nocował i tak dalej, jeśli bym mógł.
1: Słuchaj, da się to załatwić.
0: Takich pracowników szukamy właśnie przede wszystkim. Nadgodziny, jak jeszcze jesteś w stanie, wiesz, nadgodziny gdzieś tam bez płacenia zrobić. To...
1: Nie mów takich rzeczy głośno, bo nas zgłoszą do PIP-u. Nie wolno takich rzeczy mówić.
0: Może nie nadgodziny, ale na przykład zapowiadanie cudownych numerów, które dostarcza nam Dawid Podsiadło.
2: Oj tak, z chęcią zapowiem Dawida Podsiadło, artystę, który wystąpi pod koniec czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie.
0: I to
1: I
0: nie
1: ty
0: tylko
1: tam
0: na Narodowym w Warszawie.
2: Ja tam...
0: Będziesz?
2: Ja tam będę.
0: Proszę bardzo, na który numer najbardziej czekasz?
2: Najbardziej chyba na ten nowy numer, sezon, który właśnie teraz w tym momencie zagramy.
1: No właśnie, to się tak pięknie układa, ty czekasz na sezon, a sezon już teraz.
2: Sezon na Dawida Podsiadłe trwa w pełni.

0: Tame Impala, Dracula w RMF Max. Za 21 minut godzina 20. Ten czas jak bardzo szybko leci. Już właściwie 20 minut do tej godziny 20 zostało.
1: To tak pędzi. A to tak pędzi. Zaraz wszystkich świętych, słuchajcie, masakra.
0: Nie, no a dopiero co była Wielkanoc i tak dalej, no, więc to...
2: Nie, dajcie spokój. Kto widział takie rzeczy, no?
0: Za dużo tych świąt. Chociaż...
1: Jakie najbliższe święta i jaka na nie pogoda, tego dowiemy się z prognozy.
2: Ja wiem, ja wiem.
1: Ty wiesz, co ty wiesz, niby.
2: Zielone Świątki w niedzielę.
1: No to jaka pogoda będzie właśnie wtedy, to się tego dowiemy z prognozy pogody. Tak więc jest. Zostańcie koniecznie z nami w RMF Max.

0: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 złotych w apce Media Expert. Ty patrz.

0: MediaExpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: I po reklamie.

Tej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy ósemki, a niebo nad Włocławkiem będzie umiarkowanie pochmurne. Ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie i biometr nadal ma na nas całkiem dobry wpływ. Pod wieczór nie możemy narzekać na większe zmęczenie czy senność. W piątek czeka nas niemal identyczna aura. Słupki rtęci dojadą do ponad 20 nad zerem, czekają nas obłoki na zmianę z błękitem. W sobotę słonecznie i jeszcze cieplej.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Jutro będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sporo atrakcji muzycznych. Odrej pytała, gdzie jest mąż, do tego jeszcze diamentami zarzucała, a my, no co tu dużo mówić, mieliśmy chyba lepsze atrakcje. Mieliśmy Łukasza z nami dzisiaj. Łukasz, jak się trzymasz po 3-godzinnym programie?
1: Oj, trzymam się, aczkolwiek... Boję się, że za chwilę łezkę uwolnię, bo już ta audycja się niestety kończy, ale mam nadzieję, że jeśli mogę tylko szybciutko wygłosić taką odezwę do...
0: Do narodu!
2: Ale proszę, oczywiście!
0: Ostatnie słowa!
1: Właściwie nie wiem, czy to do narodu, ale bardziej mam nadzieję, że nie zepsułem dzisiejszej audycji. Jeśli ktoś by potrzebował, żebym... w zastępstwie jakimś czy coś, to jestem otwarty.
0: Słuchaj, Łukasz kontakt sierota, mamy jakby co.
2: Człowiek, który uczynił dzisiejszy program cudownym, ciepłym i wspaniałym. Człowiek, który wygrał obecność na tym programie w licytacji w Ośpu. Dziękujemy ci jeszcze raz za to, bo to oczywiście wszystko poszło na piękne, charytatywne cele. Łukasz sierota, dziękujemy pięknie.
1: Dziękujemy pięknie, to już się nie cofnie, to już poszło w eter, także...
0: To prawda! Tętno pulsu to było kamerowane na żywo wszystko, a my zostawiamy was teraz z Tour de Clubem, z Grabą i z pięknymi sprawami.
2: Pa!
3: Dobry wieczór, siemano, hej, cześć. W tę wigilię weekendu, bo tak trzeba powiedzieć, to jest już oficjalna nazwa. Jest dzisiaj czwartkowy wieczór. To w RMF Max Włocławek oznacza, że można sobie planować nie tylko imprezy, które będą jutro, ale także już przez cały weekend, więc dobrze, że jesteście z nami. Zaczynamy od klubu Kultura we Włocławku, bo Kultura ma dla was propozycje zarówno na jutro, jak i na sobotę. Między innymi będzie można się pobawić do hitów z lat 2000, zarówno w piątek, jak i w sobotę. Najpierw będzie party w piątek, a potem noc milenialsów w sobotę i coś czuję, że Nokia 3310 również będzie królowała na parkiecie i dźwięki właśnie z tego telefonu. Start imprezy od godziny 22, zarówno w pierwszy, jak i drugi dzień. Jeżeli chcecie się pobawić gdzieś dalej, to można na przykład wybrać się do klubu Holidays w Orchowie. Niegrzeczne dziewczyny bawią się w Holi, to impreza, która już w najbliższą sobotę i to jest impreza, która jest od 21, a do 22 panie mają wjazd absolutnie za darmo.
4: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
5: A flat white?
3: Też.
5: A...
3: Też.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out!
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Przypomnijcie sobie ten czas, kiedy o tej porze to już dawno było ciemno, a teraz takie piękne, długie dni, najlepsze przed nami. Szykujemy się powoli na lato i dzisiaj na liście Hopbence już hiciory na lato, także wakacyjne premiery. Na przykład od Fischera za kilka minut. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Maxa. Zestawienie listy Hopbence w czwartek otwierają Felix Jen i Kaskada. Ich Boy You Tell Me.

0: Marshmello, DJ o wielu muzycznych twarzach, chociaż z wiadrem na głowie i tak naprawdę nie wiemy, jak wygląda. Jego nowość Where We Go na liście Hot Bands w RMF Max. O wielu twarzach, bo robił zarówno z raperami w takim klimacie country, jak przed chwilą też nieraz, ale pracował na przykład również z Seleną Gomez i z Khalidem. I czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. Będą premiery za kilka minut, klubowa nowość od Fischera, a na 9 w czwartek Alok i jego Dive Into Me.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

Okej, jeszcze tylko jeden dzień i otwieramy oficjalnie weekendzik. Tutaj Bledka. Dwa dni, miejsce ósme w czwartek na liście Hobbence. Zróbcie głośniej, mam dla was mega premierę. DJ z Australii, który rządzi także tutaj w Europie, również w Polsce, to Fisher, ale w nowej produkcji, która jest pełna mocy, nie jest sam. Tones and I śpiewa dla niego w numerze Five'a. Zróbcie głośniej. Fisher robi hałas w RMF Max.

0: Rzeczywiście, jego elektroniczne produkcje są może trochę nostalgiczne, ale nie jakieś smutne przecież. To Eben i jego Halo wciąż w zestawieniu czwartkowo siódemka na liście Hop Bands. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje Damiano David. Jeśli chodzi o bardziej energetyczne klubowe bity, no to jeszcze przed wami John Summit i Chainsmokers, którzy rozpędzają się tak nawet powyżej 130 bitów na minutę. Najlepsze przed wami.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS od treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Jeszcze więcej okazji. Teraz w nowej lokalizacji. Sklep meblowy Heban zaprasza na ulicę Zielną 37. Czekają na Ciebie dostępne od ręki meble do salonu, młodzieżowe, tapicerowane oraz kuchnie pod wymiar. Sprzedaż ratalna i usługi bezpłatnego montażu. Heban, Włocławek, Zielna 37.
10: Teraz w Biedronce Twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
11: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
12: Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: No, ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.

0: pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: to, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na Maxa.
3: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Jakie są te kolory lata? No na pewno błękit, na pewno pomarańcz, wiadomo, słońce, nawet taki, wiecie, taki prawie czerwony pomarańcz przy zachodach słońca. Kolory lata, Cleo czeka na wasze wiosenne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, tutaj bardzo energetycznie, klubowo, ekipa Chainsmokers i John Summit, który ostatnio w trakcie swoich występów prawie zawsze bez koszulki. Ciekawe, jak to będzie w Polsce na jego imprezie z Arminem Van Burenem w czerwcu. No Armin ostatnio na siłowni, ma tam co pokazać. John Summit chyba też. All the time. Max. 5. Numer 5.

Czasami tak mamy, że jak impreza się rozkręci, to nie chcemy wracać do domu. Don't wanna go home. Tego wam życzę przed weekendem. Minął weekend już przy czwartku. Meduza na razie w poczekalni listy Hot Bands. Sprawdzajcie nowe hity, głosujcie na rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym ekipa BTS, ich Swim. Kto chce ich na żywo w Polsce, można komentować. Może, nie wiem, zrobimy jakąś petycję i wyślemy do chłopaków rmfmax.pl. Teraz już pierwsza trójka należy do Jazzy, gościnnie DJ Spritz. Can't deny it.

0: Nowość od Kaszmira, który przecież jest jednym z headlinerów ING Silesia Beats. Ten muzyczny weekend w Chorzowie coraz bliżej, jak to słucha RMF Max, może się wkręcić po wyjściówki. Kaszmir czeka na wasze głosy. W czwartek na miejscu trzecim Jesse i Spritz w numerze Can't Deny It. Dwójka należała do męskiego grania. Nowość nareszcie. A na miejsce pierwsze wraca, no nie nareszcie, bo już tu był, ponownie Gordo rządzi czwartkowo w numerze Loco Loco.
1: Max. One. One. One. One. One.

0: Loco, loco contigo. No, wszyscy nauczymy się trochę hiszpańskiego. Gordo wrócił na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Dobry wieczór, siemano, hej, cześć. W tę wigilię weekendu, bo tak trzeba powiedzieć, to jest już oficjalna nazwa. Jest dzisiaj czwartkowy wieczór. To w RMF Max Włocławek oznacza, że można sobie planować nie tylko imprezy, które będą jutro, ale także już przez cały weekend, więc dobrze, że jesteście z nami. Zaczynamy od klubu Kultura we Włocławku, bo Kultura ma dla was propozycje zarówno na jutro, jak i na sobotę. Między innymi będzie można się pobawić do hitów z lat 2000, zarówno w piątek, jak i w sobotę. Najpierw będzie party w piątek, a potem noc milenialsów w sobotę. I coś czuję, że Nokia 3310 również będzie królowała na parkiecie i dźwięki właśnie z tego telefonu. Start imprezy od godziny 22, zarówno w pierwszy, jak i drugi dzień. Jeżeli chcecie się pobawić gdzieś dalej, to można na przykład wybrać się do klubu Holiday w Worchowie. Niegrzeczne dziewczyny bawią się w Holi. To impreza, która już w najbliższą sobotę. I to jest impreza, która jest od 21, a do 22 panie mają wjazd absolutnie, absolutnie za darmo.
2: Reklama. Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Zdrowit.
9: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
10: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
11: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę twoje i twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Muzyka house rządzi w Europie, rządzi na festiwalach, rządzi także na dziennych imprezach i wieczorowo u nas. Another w numerze Check to You. Przemek Grabowski, witajcie po 21:00 w trwający jeszcze dzień herbaty. No to proponuję może zrobić sobie dobrej herbatki. Może być mocna czarna, może być zielona, może być miętowa, może rumiankowa, jak wolicie. I do tej herbatki Marshmello i Ellie Goulding. Save My Love.

Okej, kto się szykuje na Pitbulla w Warszawie, bo to coraz bliżej. Tutaj Pitbull i Asher, ten drugi zdradził sekret. Jak to jest, że lata lecą, a on trzyma się tak doskonale. Wiadomo, kaloryfer, świetna forma. Przede wszystkim już o tej porze Asher mówi: nie jemy kolacji, po 20 nie wchodzę do kuchni. Może trzeba sobie wziąć to do serca. A my wchodzimy do poczekalni listy Hobbensy, sprawdzamy, co tam się dzieje. Taka nowość już na wakacje w RMF Max. Wraca Topik, śpiewa Becky G. Sorry, papi.

0: może to właśnie ta dziewczyna, Sasza, powinna kiedyś wygrać Eurowizję, bo przecież tak śpiewa, klubowe gwiazdy chcą z nią nagrywać. Zrobił to także Alesso przed chwilą Destiny. Sasza udowodniła, że potrafi bez żadnego playbacku na żywo na największych festiwalach. Coś pięknego. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Dawid Podsiadło. Wrócimy też do muzyki Robina Schulza, ale z początku jego kariery przypomnę wam remix Proje NC.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami. Bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: I po reklamie.

ty tańczysz z nami, ty, Rosie i Bruno Mars. A kto świętuje swoje urodziny? Możesz napisać nawet ty na rmfmax.pl. Są życzenia na urodziny na Maxa od Katarzyny dla Bożenki. Boże, Boże, Bożenko. Bożenka to kochana jubilatka, która jest prawdziwym aniołem, dobrem dla każdego dookoła. Tak więc, Bożenka, żebyś zawsze była otoczona taką samą miłością i ciepłem, jakie na co dzień dajesz innym. Bożenka, wszystkiego najlepszego. Katarzyna załatwiła ci to w RMF Max i dla ciebie wieczorowo. Modelki, lubię cię jak lato, nasza nowość.

Dużo, dużo mocy wieczorowo. Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Kto potrzebuje mocy, żeby skończyć to, co niedokończone? A wiecie, że podobno ludzie, którzy odkładają zrobienie czegoś na później, są zwykle lepszymi pracownikami, albo uczniami, albo studentami? No tak, możemy sobie to wszystko tłumaczyć. Dla wszystkich, którzy mają jakieś zaległości, Kaigo wieczorowo w RMF Max. No trzeba się przyznać, chyba każdy ma jakieś zaległości, prawda?

0: California Love White 2115. Gdyby już nie był tak kreatywny i gdyby zabrakło mu na ZUS, to jest nadzieja, że rząd zapłaci za niego ZUS. No są takie projekty, żeby rząd płacił ZUS za artystów. Kto jest na hop, kto jest na bęc? Wspieramy nasze hip-hopowe gwiazdy, czy niech sobie sami płacą? No możecie podyskutować sobie dzisiaj wieczorem. Zostańcie z RMF Max, wracam z dobrymi kawałkami. Będzie tu Wiktor Waligura, wróci też Lost Frequencies.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
5: O kurde.
4: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
5: No jak najbardziej, jak najchętniej.
4: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć:
1: a nie mówiłem?
0: Weź, nie, będzie można powiedzieć: teraz to pełen luz.
2: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
3: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę lek

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Max.

4 pory roku, Wiktor Waligura jest już na liście Hot Bands. Okej, jeszcze wiosna, ale coraz bliżej lato, coraz bliżej wakacje. W weekend pogoda w większości miejsc w Polsce ma być już taka lekko wakacyjna. Oficjalnie do wakacji to tylko 35 dni, a bez weekendów, tak w szkolnych ławkach, to tylko 25. Czujecie to? Przed wakacjami także Somber wieczorowo w RMF Max, jego 12 to 12.

tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit,

Dopóki się nie znudzisz, to Miu Izalia, gwiazda, która jest na coraz większej ilości scen w tym sezonie, także na naszym Lecie na Maxa, była ostatnio w Pile. Kto nie widział, kogo nie było, niech żałuje. Relacje sprawdzicie na naszym Instagramie, a wkrótce impreza w Malborku. Kogo możecie spodziewać się na żywo? Sprawdzimy to jeszcze dzisiaj wieczorem, a teraz oficjalna jedynka na liście Hot Bands. Najwięcej głosów ostatnio dla tego gościa. Gordo rządzi w numerze Loco Loco.

Latach Jungle, Gibbs i jego Drive w RMF Max, a ja mam newsa dla wszystkich ogrodników, także domowych. Możecie sobie zrobić nawet na oknie. Nawet na oknie można sobie posadzić i niech rośnie. Lawenda. Bo doczytałem dzisiaj, że lawenda, jak wydziela ten taki piękny zapaszek, to może redukować nasz stres i poprawiać jakość snu. Ja to przetestowałem naprawdę. Zapach lawendy od razu sprawia, że człowiek tak jakoś szybko odlatuje. Ale nie przy takim bicie, ale Farben wieczorowo w RMF Max, jego Body Talk.

Ricky Lam rządzi także na liście Hobbence, to Tame Impala w RMF Max. Czy chcielibyście mieć przyjaciela od nic nie robienia? Może ktoś się wpadnie na taki biznes w Polsce, bo w Japonii na przykład jest taka usługa wynajmu przyjaciela do nic nie robienia. To jest taki przyjaciel, człowiek, który przychodzi do ciebie i po prostu sobie siedzi. Może się nawet nie odzywać, może przy tobie posiedzieć, żebyś się nie czuła tak samotnie. Po prostu siedzi gościu i słucha sobie, jak ty słuchasz Justina Bieberka.

0: Alex Warren początkowo był znany jako twórca internetowy na YouTubie i oczywiście na TikToku, gdzie publikował swoje materiały, zanim na poważnie zajął się muzyką, no teraz to już naprawdę na poważnie, bardzo poważnie, jego Fever Dream. Ale nie będzie aż tak za poważnie. Za chwilę w RMF Max wieczorowo Damiano Dawid i Avicii i jego wielki klasyk Wake Me Up.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.

Uwielbiam jego bity, to Metzner. Przemek Grabowski, witajcie po 23. Zapomniałem wam przypomnieć, jeszcze można nadrobić te zaległości, jak nie dzisiaj, to może jutro albo w weekend. Jest dzień odnawiania znajomości. No proszę sobie przypomnieć, ile się miało na fejsie znajomości, ilu tam macie followersów na Instagramie, a ile osób znacie osobiście, a z iloma spotkaliście się ostatnio. No to jest wyzwanie, taki challenge, spotkać się przynajmniej z kilkoma z tych osób, to już będzie osiągnięcie na pewno. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el

Sweet from Desire, mistrz przeróbek z przepięknej Portugalii, to Drencil tam pięknie, słyszałem takie opowieści, poleca się oczywiście wyjazdy na wakacje, to jest w Europie wiadomo, ale zawsze tak jakoś daleko do tej Portugalii, tak tam na końcu tej naszej europejskiej mapy sobie leży. Pozdrowienia dla tych, którzy słuchają nas może właśnie daleko teraz na wiosennych w czasach w Portugalii, zazdrościmy, ale słuchajcie, u nas w Polsce też jest fajnie, mamy nową Roxy i White. Roxy, której jeszcze nie znaliśmy, no nie w takim bardziej rockowym wydaniu. Nowość bardzo do maksa. Roxy i White, Chciałam Ciebie Więcej.

Do tego tańczyliśmy Good Boys, Daya i Albi, czwartkowo wieczorowo w RMF Max. A teraz pytanie od Graby. Do czego wykorzystujecie AI? Kto kombinuje, wykorzystując AI? No, są osoby, które kombinują także w gastronomii. Okazuje się, że ludzie próbują reklamować potrawy, zmieniając na przykład ich wygląd i później wysyłając reklamację, że pizza miała być z pieczarkami, a pieczarek nie było. Proszę o zwrot pieniążków. Czasami się udaje, ale coraz częściej jednak już nie, bo właściciele gastronomii już wiedzą, o co chodzi. Oni też mają czata GPT. Teraz Pink Panthers i Zara Larsson. Nie AI, ale 100% produkcja dziewczyn. Polecam wam nowości w RMF Max. Stateside.

Smart, Wysota w RMF Max. Ciekawe, czy potrafiłby zrobić gołąbki. Macie pomysł na obiad na jutro? No to RMF Max i ciotka dobra rada ma. Może gołąbki przy piątku. A co dodać do gołąbków, żeby były miękkie? My wiemy. Od razu mogę wam powiedzieć, że chodzi o łopatkę. Takie mięso oczywiście. Więcej na rmfmax.pl. Smacznego, nie ma za co.

Serce dla nas, nasza nowość to Lija Blanco i Włodarski. Może Ola Bieniasz zmiksuje ten hicior w Malborku, bo zbliża się nasza kolejna impreza naszej letniej trasy Lator Maxa. Po emocjach w Pile zapraszamy tym razem do Malborka i już wkrótce w Malborku Wilki, Mortalcio, no i także Ola Bieniasz, która miksuje największe hity, które znacie z RMF Max. Teraz odkrywamy nowy głos, nowy hicior. Tak śpiewa Klaudia Sadownik. Tańczę.

Fajny klimat. Gaba Kościuk i Dawid Płonka. Ich kłódki. Przemek Grabowski, dziękuję za czwartkowe spotkanie. Słyszymy się jutro. Oficjalnie na otwarciu weekendu. Nasz czas otwieramy piątkowo o 20:00. Na starcie pierwsza dziesiątka listy Hot Bands. Najważniejsze hiciory w Polsce. Nowości, premiery, kawałki, których może jeszcze nie znacie, a po miejscu pierwszym dużo dobrego bitu na udany piątek na maksa. Do usłyszenia. Cześć.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA.